być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ja

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida.

0: Epa, tak jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę pójść na wizję o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. To nie ma, bo 11 lata.

goście. Czekamy, aż zajdzie słońce, staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama. Jak lubicie się kochać? Spontanicznie? Intensywnie? Namiętnie i bez presji czasu? Maxigra Max daje Wam swobodę działania już po 12 minutach. Zawsze, kiedy macie ochotę na zbliżenie. Nie czujecie już presji czasu i możecie maksymalnie szybko zacząć działać. Tak jak lubicie. I cieszyć się seksem. Maxigra Max. Bo lepszy seks to lepsze życie. Sprawdźcie sami.
1: Sildenafil w porównaniu z innymi substancjami zawartymi w lekach na erekcję bez recepty zaczyna działać szybciej. Maxigra Max. Jedna tabletka powlekana zawiera 50 mg sildenafilu. Do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby sildenafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: No to jedziemy.
3: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
4: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUV-y Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: FM. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
2: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
3: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
4: Na temat bezrobocia będziemy rozmawiać na początek tej audycji w Meloradiu Mazury. Ja nazywam się Marek Apel, a ze mną w studiu Meloradia Mazury Mariusz Bojarowski, dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Ostródzie. Witam serdecznie.
5: Dzień dobry Państwu.
4: Panie dyrektorze, no to będzie na początek jak zwykle garść statystyk. Na koniec maja 3362 bezrobotnych miał pan zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Miesiąc do miesiąca spadek, ale rok do roku, no to jest wystrzał i to w górę. Niestety.
5: Można i tak w ten sposób powiedzieć to, co mówiliśmy już w styczniu. Pan tutaj redaktor cały czas o statystykach i statystyka potrafi też zmylić. W tym przypadku mamy już dokładnie rok czasu, kiedy weszła nowa ustawa i właśnie zbieramy owoce tej nowej ustawy, w której pewne osoby nie mogą być wyrejestrowane mimo braku podejmowania aktywności. Pewne oferty pracy do nas nie mogą dotrzeć, ponieważ pracodawcy ich nie mogą złożyć. No i najtrudniejszy tutaj czynnik, który się złożył, czyli dużo niższe kwoty Funduszu Pracy, które możemy zaangażować na lokalny rynek.
4: Panie dyrektorze, ale liczba wolnych miejsc pracy, ona też nie jest jakoś szałowo duża.
5: To prawda, jeżeli chodzi o statystykę, natomiast zwracam uwagę, że nie każdy z pracodawców jest w stanie tą ofertę złożyć z przyczyn formalnych. Trochę niepotrzebnie zostało to usztywnione. Pracodawca przed złożeniem oferty pracy do Urzędu Pracy musi przekazać pewne informacje na temat sytuacji swojej firmy. Nie każdy to jest w stanie zrobić.
4: Ja śledzę co tydzień ogłoszenia o pracę, ale nie dlatego, że zmieniam, a dlatego, że to mój zawód wymaga takiej czynności. Panie dyrektorze, powiedziałbym tak, poszukiwani są fachowcy, to znaczy ludzie, którzy upieką nam chleb, bo lokalne piekarnie szukają piekarzy, cukierników, ale też kierowców, którzy nam to wszystko rozwiozą. Poszukiwani są pracownicy do fabryk meblarskich. Tutaj nawiązanie do problemów, ale nie naszego powiatu, bo w sąsiednim powiecie mamy grupowe zwolnienia w branży meblarskiej, także to nie jest jeden do jednego, że tu dobrze, to i w sąsiednim powiecie dobrze, ale dzisiaj tak naprawdę ci, którzy mają jakiś dokument potwierdzający to, że potrafią upiec chleb, no to pracę znajdą od ręki.
5: To prawda. Osoby z kwalifikacjami, ale też osoby z dużym doświadczeniem mogą znaleźć swoje miejsce na lokalnym rynku pracy. Może rzeczywiście trwa trochę to dłużej, natomiast docelowo są w stanie znaleźć w swoim zawodzie pracę. Jeśli chodzi o te zawody, które pan wymienił, to popyt jest przez cały rok. Tutaj niezależnie od sezonu na te miejsca pracy są poszukiwane konkretne osoby.
4: Jeśli chodzi o turystykę, to jest ona zdominowana przez młode osoby, które wchodzą na rynek pracy, chcą zdobyć doświadczenie, no to gdzieś ostródzka restauracja, hotel to jest dobre miejsce na załapanie się na początek?
5: Myślę, że tak. Tutaj to jest, no tak, jeżeli się jeszcze nie ma doświadczenia, to tutaj można dosyć łatwo znaleźć pracę, zwłaszcza w sezonie. Natomiast nie ma już takiej tendencji, że są tylko ludzie młodzi. To zależy od tego, kto w danym momencie czego poszukuje. Są też osoby z dużym doświadczeniem, które obsługują w ostrowskich restauracjach.
4: Panie dyrektorze, ja tak porozmawiałem z osobami, które nie tak dawno opuściły mury ostrowskich szkół ponadpodstawowych, ale też rozmawiam z tymi, którzy niedługo skończą szkołę. Wakacje to jest czas odpowiedni na podjęcie pierwszej pracy i na chwilę na ten temat porozmawiajmy. Urząd Pracy niewiele może zaoferować dla takich osób, ale już jedna z ostródzkich instytucji, czyli Ochotniczy Hufiec Pracy, już tak. Dobre rozwiązanie na początek?
5: Dobry kierunek myślenia, natomiast to też również Urząd Pracy ze swojej strony podejmie to wyzwanie. W tym roku jeszcze przed odebraniem świadectw w średnich szkołach na pewno będzie pewien dzień kariery, w których będziemy razem z OHP i innymi instytucjami w dosyć eksponowanym miejscu w Ostródzie. Zapraszamy absolwentów, młodych ludzi. Również tam będą oferty pracy gotowe do podjęcia od ręki. Będzie można porozmawiać, zapoznać się i ci, którzy zdecydują się na pracowite wakacje, będą taką szansę mieli.
4: Gdzie i kiedy?
5: Tata jeszcze jest trochę tajemnicą, no mogę tylko powiedzieć, że będzie o tym słychać. Proszę śledzić nasze strony, proszę śledzić naszego Facebooka, natomiast podamy tą, w przyszłym tygodniu podamy już oficjalną informację, kiedy i w którym miejscu będziemy taką akcję prowadzić.
4: Pierwsza praca dla młodego człowieka to jest wyzwanie, ale też nauka odpowiedzialności i wartości pieniądza.
5: Zgoda, natomiast też trzeba pamiętać, że poruszanie się po rynku pracy, czyli podpisanie tej pierwszej umowy, co mi przysługuje, czego nie przysługuje, o takie informacje również młodzi ludzie zabiegają i proszę zwrócić uwagę, że mimo wielu portali internetowych wciąż zdarzają się takie sytuacje, w których ktoś nie zna swoich praw i nie wie, w jaki sposób skorzystać z tych uprawnień, podpisując umowę. To też będzie można podczas takiego spotkania się dowiedzieć i na ten temat porozmawiać.
4: Do tego tematu będziemy jeszcze wracać na antenie Melo Radia Mazury, tak jak wspomniałem. Był nabór na otwarcie własnej działalności gospodarczej. No to jakie wnioski przyjęliście? Jakie firmy jednoosobowe działalności gospodarcze otworzą nam się na rynku pracy? Wybór był trudny, czy raczej z automatu?
5: Nie ma automatu. W takich sprawach nie ma automatu i proszę też zwrócić uwagę i też bym chciał za pośrednictwem Państwa tutaj radia sprostować pewną informację. Urząd Pracy nie jest podmiotem dotacyjnym, jeżeli chodzi o działalność gospodarczą. Działalność gospodarcza jest skierowana do osób bezrobotnych, dla których to jest jedna z możliwości znalezienia zaistnienia na rynku pracy. I to są przede wszystkim do tych osób kierowane. Stąd część osób, która się rejestruje z dnia na dzień do Urzędu Pracy, uzyskuje status osoby bezrobotnej, potem jest nieco zdziwiona, że nie wzięto znakomitego pomysłu na biznes. My nie realizujemy pomysłów na biznes. My aktywizujemy osoby bezrobotne i to jest ta różnica. Od tych dotacji są zupełnie inne podmioty. Przynajmniej być powinny. A jeśli chodzi o nasz rynek ostrucki, no cały czas mamy podobne dosyć dużo firm ogólnobudowlanych, firm zielonych, no ale są też dosyć sporo, też się pojawia firm, które robią przedstawienia artystyczne. Tutaj tak ciekawostką na przykład będzie naprawa mechaniczna i pojazdów silnikowych, ale też motocykli. Tutaj są pasjonaci motocykli, którzy osobami bezrobotnymi postanowiły wykorzystać swój talent i swoją pasję i założyć działalność gospodarczą. Są też spa, sauny, są też oczywiście cała branża beauty. Ona również się rozwija, co zresztą widać po różnych punktach. Ubywa nam na mapie Ostródy punktów handlowych, a przybywa różnego rodzaju salonów.
4: No to teraz tylko trzymać kciuki, żeby ten biznes wypalił, było zainteresowanie. No i żeby po roku odtrąbić sukces, że dotacja się sprawdziła. To znaczy dofinansowaliśmy pewien pomysł, który na rynku pracy i usług się sprawdził na tyle, że przedsiębiorca będzie mógł powiedzieć z dumą: udało mi się.
5: Udało mi się, to też ważne słowo. Oczywiście są pewne czynniki, których nie są w stanie przewidzieć na etapie składania wniosku, natomiast zwracam uwagę, że wraz z wnioskiem składany jest uproszczony, ale jednak biznesplan i na te cyfry, które są podawane, są analizowane przez nas, czy to jest szansa powodzenia na naszym rynku, czy te usługi, czy produkty znajdą swoich odbiorców. Staramy się to po prostu uprawdopodobnić, oceniając taki wniosek.
4: No to teraz o cieniach rynku pracy. Niepokojące informacje docierają z ostruckiego biznesu, a mianowicie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów Dromo złożyło zgłoszenie o zwolnieniach grupowych. 45 pracowników zwolnionych grupowo, ale z tego co ja słyszałem, to pierwszy raz w historii Ostródy to pracownicy się zwolnili grupowo, a nie firma ich zwolniła.
5: Może na temat firmy nie będę się w tym momencie wypowiadał, natomiast mogę potwierdzić, że takie zgłoszenie zostało dokonane, ale ono wynika też z przepisów. Osoby zarządzające mają taki obowiązek i tego obowiązku dopełniły. Natomiast też patrząc na osoby, które z długoletnim doświadczeniem, z odpowiednimi kwalifikacjami, myślę, że znakomita część z tych osób szybko znajdzie swoje miejsce na rynku pracy. Są też osoby, które myślę, że będą powoli kończyły swoje życie zawodowe i również będą w jakiś sposób zabezpieczone. No, jak znika jakikolwiek podmiot z rynku pracy, który zatrudnia kilkadziesiąt osób, no nie jest to nic dobrego. Natomiast no, są pewnego rodzaju przekształcenia, są pewnego rodzaju uwarunkowania, zwłaszcza finansowe, które powodują takie, a nie inne konsekwencje.
4: Są i będą opóźnienia na miejskich inwestycjach, bo ta firma realizuje bądź jest podwykonawcą dwóch miejskich inwestycji, a mianowicie rozbudowy cmentarza przy ulicy Spokojnej, a także remont ulicy Hanki Ordonówny. Te dwie inwestycje mogą się opóźnić. Tutaj burmistrz Rafał Dąbrowski zapewnia, że robi wszystko, żeby to opóźnienie było jak najkrótsze, a obie te inwestycje zostały dokończone możliwie jak najszybciej. Panie dyrektorze, przed nami wakacje na rynku pracy. Niewiele się zmieni, a powiedzmy we wrześniu przybędzie osób bezrobotnych w statystykach?
5: No to już jest wróżenie. Myślę, że też na nasz rynek wpływa to, co się dzieje w Polsce. Wszystkie wskaźniki wskazują, że w tym momencie coś się zaczyna lepiej dziać, chociaż tego jeszcze nie widać w statystykach. Ja ciągle zaskoczony jestem tym, że nie ma efektu jednak środków unijnych, bo jednak absorpcja, czy ktoś się z tym zgadza, czy nie, z KPO, czy z innych funduszy, które Polska dokonuje, no powinna przynieść jednak znaczące zmiany na rynku pracy, powinno być więcej tych ofert. Nie wiem, skąd to opóźnienie. Być może na to też wpływa na sytuacja światowa, że część osób wstrzymuje się z inwestycjami ze względu na dosyć trudną, skomplikowaną sytuację, jeżeli chodzi o nośniki energii. Trudno zaplanować biznes, jeżeli się nie wie, w jaki sposób koszty określić przyszłej inwestycji czy koszty swoich usług.
4: Jeszcze o naborach, bo dysponujecie wolnymi środkami. Od 8 do 19 czerwca nabór wniosków o szkolenia indywidualne, natomiast od 15 czerwca prace interwencyjne, refundacje, staże, trzeci nabór wniosków w tym przypadku, dodatkowe pieniądze, czy jakieś oszczędności się pojawiły?
5: To są przesunięcia. Reagujemy na to, co się cieszy zainteresowaniem, ale też proszę pamiętać, że my otrzymujemy pieniądze pod pewnymi warunkami i skierowane są też do osób ściśle określonych. Część pieniędzy udało się pozyskać też z rezerwy ministra, więc natychmiast staramy się zainwestować w naszym powiecie poprzez właśnie te formy, o których pan tutaj wspomniał. Zwracam uwagę na prace interwencyjne. Ta forma mocno się zmieniła. Finansowanie przez 6 miesięcy dosyć wysoko. Owszem, ze zobowiązaniem, jeżeli chodzi o zatrudnienie dalsze, natomiast to się pojawiła bardzo ciekawa forma, która no dlatego co również razem promowana razem z doposażeniem stanowiska pracy, bardzo podobnie to działa, natomiast uważam, że prace interwencyjne w tym momencie mają dużą przewagę elastyczności, warto na to zwrócić uwagę.
4: No to jeszcze o pieniądzach, bo tu musimy przypomnieć, że w tym roku mamy dużo mniej pieniędzy, jeśli chodzi o Powiatowy Urząd Pracy i budżet na aktywność.
5: Wszystkie urzędy pracy.
4: Tak, to chciałem też dodać, że wszystkie urzędy pracy w Polsce mają okrojone budżety. Dyrektor wspomniał na początku roku, że jeśli pojawi się rezerwa ministra, to takowy wniosek będziecie składać. Rezerwa już się pojawiła, czy jeszcze tego wniosku nie złożyliście?
5: Tak jak mówiłem na poprzednim majowym naszym spotkaniu, tak, ta rezerwa się pojawiła, oczywiście po nią sięgnęliśmy. Stąd możemy kolejne nabory organizować i ogłaszać. Liczę na to, że jeszcze jedna rezerwa się pojawi właśnie sierpień, wrzesień i w tym momencie też będziemy mogli o tym temat porozmawiać.
4: Ale to będzie walka o pieniądze dyrektorów w całej Polsce. Jeśli będzie rezerwa, no to zapewne każdy dyrektor ma już przygotowaną strategię, jak o te pieniądze się ubiegać.
5: Zgadza się, ale Ostrowski Urząd również ma taką strategię przygotowaną i potrafi skutecznie o takie środki zabiegać. Jeśli taka szansa będzie, to mogę złożyć taką

0: momencie rynku ostródzkiego. To, co pan redaktor tutaj wspomniał, to raczej nawiązuje do tego, co się wydarzyło w sąsiednim powiecie. Taka była głośna sprawa. Natomiast no, jeśli ktoś chce znaleźć pracę, no to jest taka szansa w tych firmach. Natomiast no, ze względu na pewnego rodzaju uwarunkowania są też firmy, które posiłkują się pracownikami zagranicznymi. W dalszym ciągu mogą to robić, natomiast jest to trudniejsze niż było do tej pory.
1: Muszą pamiętać o legalności.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
3: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
4: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
5: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.
1: W tej części programu poruszymy dwa tematy. Sprawdzimy, z jakimi sprawami zgłaszają się mieszkańcy powiatu ostródzkiego do powiatowej rzecznik konsumentów. Będą też porady od policjantów, jak nie dać się naciągnąć i stracić oszczędności życia. Oszuści stosują nowe metody wyłudzenia pieniędzy, ale uwaga, sprawdzają się również te stare, czyli metoda na policjanta.
6: Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem.
1: Oszuści wymyślają coraz to nowe metody, żeby dostać się do naszych pieniędzy. Ten temat omówimy jednak za kilka minut, bo rozpoczynamy od zakupów. Co jednak, jeśli zamówiony towar jest nie taki jak na obrazku w smartfonie? Co jeśli firma, z którą podpisaliśmy umowę, nie wywiązuje się ze swoich zobowiązań? W tym przypadku możemy zgłosić się do powiatowej rzecznik konsumentów. Agnieszka Janiak-Pepłowska podpowiada, jak zachować się, kiedy nie do końca jesteśmy zadowoleni ze swoich zakupów.
7: Eksperci radzą.
8: Tymi sprawami, którymi się zajmuję i występuję w imieniu konsumentów, jest około 200. Rocznie. Tak, są to sprawy różne dotyczące reklamacji zakupionego towaru, źle podpisanej umowy, nie takiego towaru, jakiego chcieliśmy przysłanie, czy różnych spraw.
1: Co najczęściej reklamujemy? No właśnie, nieoficjalnie wiem, że to też części samochodowe.
8: Tak, generalnie części używane. Sprzedajemy używaną część samochodową sprawną, okazuje się, że część jest niesprawna. Problem z ustaleniem, kto nam ją wysłał. Trzeba dobrze uważać, jak się kupuje na takich portalach jak OLX czy innych, które często podają dane przewoźników, a nie osób, które nam sprzedają taki towar. Tak? Potem ciężko jest nawet z ustaleniem takiej osoby. I zostajemy wtedy bez pieniędzy i bez sprawnej części.
1: Potrafimy kupować? My wiemy, co kupujemy, czytamy to, co jest w internecie zawarte w tej ofercie, czy często potrzebujemy, klikamy, nie wiem, na zdjęciu było czerwone, przychodzi zielone. To są chyba też takie kwestie sporne.
8: Coraz częściej mamy tą świadomość, co kupujemy, jednak oczywiście kupujemy też czasem pod wpływem chwili. Firmy proponujące montaż i sprzedaż systemów fotowoltaicznych. To jest duży problem na terenie powiatu ostródzkiego. Bardzo często firmy nie realizują umów, które podpisały. Tak? Mamy problem z dostawą paneli na czas ich zamontowaniem. Oczywiście wiadomo, podpisujemy umowę w styczniu, chcemy mieć zamontowane panele do kwietnia, ponieważ potem jest już ten sezon, kiedy możemy najlepiej wykorzystać je, a montaż na przykład następuje we wrześniu. Albo w ogóle nie następuje. Następuje brak kontaktu z firmą, tak? Nie jesteśmy w stanie wyegzekwować swoich pieniędzy. Ludzie często na taką inwestycję też zaciągają kredyty. I tu jest problem. Dwie sprawy, które miałam, konsumenci postanowili pójść do sądu, zostały wygrane przez konsumentów, także myślę, ale to nie jest pociecha. Nie mają systemu fotowoltaicznego, chociaż chcieli bardzo, no i jednak musieli ten czas poświęcić na to, żeby odzyskać swoje własne pieniądze.
1: Pani rzecznik, swojego czasu panował taki stereotyp, ale też no, głośne to były sprawy w powiecie ostródzkim. Propozycje zmiany operatora energii i to chyba starszym osobom to się zdarzało głównie. Ten proceder nadal ma miejsce?
8: Teraz nie ma już tej firmy i nie zdarzało się już, żeby jakaś inna firma w taki sposób potrafiła

0: traktowała starsze osoby. Faktycznie 90% to były osoby powyżej 80 roku życia. Nie pozostawiano im umów, powiedziano tylko o tym, że będzie taniej, że nic się właściwie nie zmienia, Energa zmienia tylko siedzibę, wszystko będzie tak jak było, a okazało się, że niestety tak nie było, więc udało się prawie wszystkie te umowy rozwiązać bezkosztowo. Osoby te mogły powrócić tam, gdzie chciały i też sprawa została skierowana do Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów, delegatura w Bydgoszczy, bo pod tą delegaturę podlegamy. Firma ta została ukarana. Także myślę, że to dobrze w sumie się skończyło po tych takich nerwach i takiej sytuacji, gdzie ci ludzie po prostu byli pozostawieni sami sobie.
1: Jeśli macie kłopot konsumencki, no to powiatową rzecznik konsumentów Agnieszkę Janiak-Pepłowską odnajdziecie w budynku Centrum Użyteczności Publicznej przy ulicy Jana III Sobieskiego 9 w Ostródzie.
2: Zmieniamy temat.
1: Teraz zmieniamy temat, porozmawiamy o tym, jak nie dać się naciągnąć na nowe metody oszustów. Okazuje się, że stare metody, czyli na wnuczka policjanta, prokuratora, są coraz mniej skuteczne, dlatego naciągacze wymyślają coraz to nowe sposoby. O szczegółach już teraz na antenie Meloradia Mazury opowie Anna Karczewska, oficer prasowa komendanta powiatowego policji w Ostródzie.
3: Dzień dobry, witam wszystkich i witam panie detektorze.
1: Porozmawiamy na temat oszustw. Pani Aniu, oszuści wynajdują coraz to nowe metody oszustw. Ostrudzianie są oszukiwani metodą na bankiera i na to, żeby zmienić swoje limity płatności. To jest nowość.
3: Cały czas przestrzegamy przed tym, żeby uważać na to, co dzieje się w sieci, uważać, kto do nas dzwoni i w jakim celu. I rzeczywiście, tak jak pan redaktor powiedział, w ostatnim czasie odnotowaliśmy kilka przypadków, gdzie zgłosili się do nas ludzie, twierdząc, że odebrali telefon niby od przedstawiciela swojego banku i z treści wynikało, że potrzeba jest zmiany limitów na koncie, czy zmiany haseł do swojego konta i żeby zmienić ten limit, żeby zmienić dane na swoim koncie, trzeba było podać kody BLIK. No i co się działo dalej? Jeżeli nasza potencjalna ofiara podawała te kody BLIK, okazywało się, że one wcale nie służyły do zmiany danych, czy to w bankowości elektronicznej czy zmiany limitów, tylko one posłużyły do wypłaty pieniędzy. Stricte do wypłaty pieniędzy z bankomatu, bądź też służyły do tego, żeby podane kody BLIK zastosować przy jakichś płatnościach. Dlatego apelujemy cały czas o rozwagę.
1: Dziwi mnie jedno, że jeśli dzwoni mój smartfon i on wyświetla mi nazwę banku i ja odbieram, to nie mam gwarancji, czy to nie są oszuści.
3: Niestety technika poszła bardzo do przodu i z niej korzystają przestępcy. I zdarzało się również w naszej komendzie, że przychodziły osoby pokrzywdzone i mówiły, tak jak pan redaktor w tym momencie powiedział, jak ja miałam nie ufać osobie, która do mnie zadzwoniła, skoro wyświetliło mi się, że dzwoni do mnie mój bank. Trzeba naprawdę uważać na to wszystko, dlatego że sprawcy potrafią obejść te wszystkie formy zabezpieczenia, ale banki też wychodzą naprzeciw i często zdarza się tak na przykład, że jeżeli ktoś dzwoni do nas, przedstawiciel danego banku, to na przykład prosi o weryfikację poprzez aplikację mobilną banku i wiemy, że banki próbują również w ten sposób przestrzec się przed tymi wszystkimi sprawcami. Także uważajmy, zawsze możemy się rozłączyć z takim rozmówcą, z taką osobą, która do nas dzwoni i zadzwonić do swojego banku, czy to na infolinię, czy to nawet jakie mamy blisko placówkę, pójść do tej placówki i zapytać, kto do nas dzwonił i w jakim celu.
1: Jeśli już dojdzie do czegoś takiego, że ktoś nas zakręci, inaczej mówiąc, taką techniką psychologiczną, zdobędzie nasze zaufanie, bo w tych wszystkich oszustwach chodzi o to, żebyśmy zaufali temu oszustowi. Nigdy nie wiemy, że to jest oszust, dopóki pieniądze nie zaczną znikać nam z konta. Musimy mieć też ograniczone zaufanie do instytucji, powiedzmy weryfikować. Zawsze warto zweryfikować, żeby nie być ofiarą wiarą?
3: Zawsze trzeba się kierować zdrowym rozsądkiem. Ja wiem, że jeżeli słyszymy, że nasze pieniądze są zagrożone, kiedy słyszymy to hasło, pojawia się paraliż i chcemy się jak najwięcej rzeczy dowiedzieć. Zasada jest taka, jak dzwoni ktoś do nas i nie jesteśmy pewni, czy to jest właściwa osoba, czy nie, rozłączamy się. Bo jeżeli ktoś naprawdę będzie chciał do nas zadzwonić i będzie to przedstawiciel naszego banku, to on zadzwoni jeszcze raz. Ale zazwyczaj zdarza się, że jeżeli dzwonią do nas oszuści, a my się rozłączymy, to oni już dalej do nas na przykład nie próbują dzwonić, bo szukają sobie kolejne osoby, kolejnych ofiar. No i co? Zawsze kierujemy się rozsądkiem i tą zasadą ograniczonego zaufania. Nawet jeżeli ten sprawca dzwoni do nas i nas przekona, że się coś dzieje na naszym rachunku bankowym, musimy w jakiś sposób wykazać się rozsądkiem albo poprosić, powiedzieć o tej sytuacji komuś z domowników, tak? Komuś, kto albo spróbować połączyć się z bankiem z drugiego telefonu, z telefonu swoich członków rodziny, a nie pochopnie podawać swoje dane, a już na pewno nie kody plik, nie kody dostępu do haseł, nie żadne piny, no bo tu musimy pamiętać zawsze o jednej zasadzie. Ani pracownik banku, ani policjant, ani żadna inna osoba pracująca w takich instytucjach, nie wiem, no jak chociażby prokuratura, nie żąda od nas nigdy ani pożyczenia pieniędzy, ani podania żadnych danych osobowych. Tym musimy zawsze się kierować.
1: Dobrze, możemy wyszczególnić, że są pewne okresy w ciągu roku, że tych przestępstw jest więcej, mniej. Oszuści wykorzystują, nie wiem, na przykład wakacyjne zabieganie, przedświąteczne zabieganie. Czy możecie wyszczególnić, że na przykład co miesiąc jest stała ilość mieszkańców powiatu, którzy do was się zgłaszają, czy nie ma reguły?
3: Rzeczywiście zdarza się tak, że w okresach takich przedświątecznych, kiedy jesteśmy może zabiegani, kiedy kupujemy jakieś prezenty, tych zdarzeń takich związanych z cyberprzestępcami jest więcej. Rzeczywiście tak się zdarza. Wiadomo, że to też jest taki okres dla przestępców, że chcieliby zdobyć też jak najwięcej pieniędzy dla siebie.
1: No tak, czyli przed świętami to mogą próbować metod na przykład na dopłatę do paczki, że dostajemy SMS-a, kliknij w link, bo zamówiłeś paczkę, trzeba dopłacić złotówkę, bo coś się nie zgadza.
3: Takie przypadki również były, tych przestępstw właśnie związanych już z tymi SMS-ami, które do nas przychodziły, które dotyczyły między innymi dopłaty jakichś niewielkich kwot do zamówionych prezentów, zamówionych paczek, jest mniej. Teraz głównie spotykamy się z największą ilością przypadków właśnie związanych z tym spoofingiem. Kiedy ktoś do nas dzwoni i mówi, przedstawia się za przedstawiciela banku, czy za przedstawiciela na przykład jakiejś instytucji, gdzie proponuje nam zarabianie pieniędzy. Bo to też, panie redaktorze, w tym okresie jest takie kluczowe, jeżeli chodzi o zdarzenia, które miały miejsce na naszym terenie. Nie tylko dzwonią osoby, które się przedstawiają za przedstawicieli banku, ale często też zauważyliśmy, że dzwonią na przykład w takim celu, żeby albo pozyskać dane do jakichś tam kredytów, albo zachęcić do inwestowania pieniędzy, bo to też jest spotykane dosyć często. Także też musimy zdawać sobie sprawę z tego, osiągnięcie tego szybkiego zysku no jest raczej nierealne.
1: Takie najstarsze metody oszustw na wnuczka, na policjanta, na prokuratora, one odeszły do lamusa? Wymyślono już coś nowego, o czym rozmawiamy dzisiaj na antenie, a te stare metody już gdzieś tam...
3: Stare metody też się zdarzają i one też nie odchodzą nigdzie tam do lamusa, może jest ich mniej. My już rozmawiamy z ludźmi na ten temat, spotykamy się, opowiadamy o metodach działania sprawców, dlatego oni też są zmotywowani do tego, żeby szukać tych nowych rozwiązań, chociażby tak jak te ostatnie przestępstwa związane ze zmianą limitów do kont, czy ze zmianą haseł na przykład dostępowych do kart bankomatowych, czy do konta.
1: Rozmawialiśmy o tym, że oszust musi wzbudzić nasze zaufanie, żeby ta metoda zadziałała. A co jeśli my sami widzimy w internecie, nie wiem, zdjęcie Roberta Lewandowskiego, Igi Świątek, prezesa ogromnej spółki, który mówi, że tam trzeba wrzucić do tego milionowego biznesu 1000 złotych, 5000 złotych i zarobimy na przyszłość swoją, swoich dzieci. My często sami też natrafiamy w internecie na oszustwa.
3: Natrafiamy i takie przypadki też się zdarzają. Musimy też wiedzieć o tym, że w dobie kiedy sztuczna inteligencja się rozwija i do każdego obrazu możemy dorzucić zupełnie inny tekst. Na przykład, tak jak pan redaktor powiedział, znanych ludzi, którzy zachęcają nas do tego, żeby inwestować w jakieś złoża energii, czy w jakieś inne kruśca, czy w ogóle w kryptowaluty, też musi nam się zapalić lampka gdzieś z tyłu głowy, że to może być oszustwo.
1: Jeśli dostaniecie podejrzany link w mediach społecznościowych lub takowego SMS-a, to warto zajrzeć na stronę CERT Polska, żeby zgłosić taki fakt.

0: sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
1: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
2: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Mazury.

0: 100 lub do 1 000 000 kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My pracownicy Agaty wracamy się do stolarzy, żeby tak się

0: korzystnie jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
1: Doskonale. Kupujemy.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 1485 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14. Napędzamy potrzebami rodziny.

Scoția. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem, Cyril, Armin Van Buren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. M to muzyka.

0: Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to, o, w Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14C5 dostępny od ręki. Już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14 napędzany potrzebami rodziny.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji mobilni. Zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
0: O reklamie. Autopromocja.
12: Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyry ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10.

0: Meloradio Mazury.
1: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
2: Takie dni jak ten czwartek lubimy najbardziej. Nic nie musicie, a za to wszystko możecie. W Meloradio od rana podkręcamy tempo. Tutaj energetycznej muzy na pewno wam nie zabraknie. Waldek Darłak, dzień dobry, hej, cześć. Hello.

Sobel. Od rana podkręcamy tempo w Melo Radio. Wolny dzień to super sprawa, ale seria wolnego to jest dopiero coś. Mam nadzieję, że możecie korzystać z długiego weekendu. A jak taki czaks spędza ostatnio coraz więcej ludzi, to powiem wam już za chwilę w Melo Radio. A wcześniej zagramy Dab Dogs i How Does It Feel w Melo. 14 po 7.

wkręcamy tempo w Melo Radio. Wish You Were Mine. Filip Dodd, Melo, 19 minut po siódmej. Coraz więcej osób w takie długie weekendy ucieka od popularnych miejscówek i tłumów turystów. Zamiast kilku wolnych dni w jednej lokalizacji, można się zdecydować na objazdówkę po kilku mniej znanych miejscach w Europie. To ostatnio właśnie trend, który robi się bardzo modny, zwłaszcza wśród młodych ludzi. Dzięki niemu nie wydając z góry kasy na all-in w obleganych miejscówkach, jest szansa przeżyć i zobaczyć coś zupełnie innego. I to w zależności od tego, co wolicie i lubicie. Popularnym kierunkiem w takiej opcji jest m.in. północno-wschodnia Francja. To jak ktoś wybiera klimaty średniowiecznych uliczek, bo ci, którzy nie lubią tłumów, wybierają na przykład Wyspę Owcza. Jedną z najbardziej widowiskowych objazdówek można sobie zapewnić jeżdżąc po północnej Norwegii. Jak nie potraficie usiedzieć za długo w jednym miejscu, to idealne opcje. A jak szukacie jednak gorącego klimatu, fajnych ludzi i mega zabawy, to pamiętajcie, że w wakacje zabieramy was na Sunrise Festival w Kołobrzegu. Bilety do zgarnięcia w Melo Radio, więc bądźcie blisko i słuchajcie. Słuchajcie uważnie. A na Sunrise Festival w Kołobrzegu w tym roku także on, Rainer Zonnewald. Teraz u nas w Melo. Loco, loco. Już 20 minut po siódmej.

0: świetne połączenie się było. This heart is bleeding. Martin Garrix, Ed Sheeran w Melo. Tak podkręcamy tempo dzisiaj, w czwartek, w weekend, długi dla was, za chwilę Seabold.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: back home.
1: Reklama. Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
2: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
3: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
4: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, Bledka, Kubańczyk, Blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Po reklamie.

Nikt nie zrobi tego z wami tak jak my. Razem podkręcamy tempo w Meloradiu. Czwartek już rozkręcony, wy też. No i to bardzo przyjemne uczucie, jak możecie odłożyć wszystkie zawodowe obowiązki. Nawet nie na jutro, a dopiero na poniedziałek, no nie? Zamiast tego jest na pewno dużo świetnych rzeczy, które możecie dzisiaj robić, a na które zwykle w tygodniu brakuje czasu. Także dzisiaj sobie pozwólcie na więcej. I najlepsze, że możecie to robić razem z Meloradiem. Mam dla was idealną do tego muzę. Milky, David Guetta w Melo. Za 18:08.

0: Felixian, tak podkręcamy tempo w Melo Radio, a po ósmej to będę miał dla was zabawę gotowi na wszystko, w której do zgarnięcia Super Melo Merch będzie, więc trzymajcie swoje telefony blisko. Przydadzą się na pewno m.in. do wyrwania książka o Tomorrowland oraz bardzo fajna torba Melo Radia. A dziś o to, żebyście wiedzieli, co się dzieje, dba Adrian. O czym będzie w newsach?
1: Dzień dobry, będzie o sporcie, głównie nie tylko o piłkarzach, którzy wczoraj grali, ale o koszykarkach też.
0: I to już niedługo, koniecznie sprawdźcie, za 8 minut 8.
2: A już o 8 zagramy
0: Bebe Rexha i Faithless, New Religion w Melo. Tak, podkręcamy tempo i tak zagramy już niedługo, gdy inni będą gadać.
2: Autopromocja. Wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Na siłkę do Extreme.
5: Na latę do Sis.
4: Po Wichajster do Refixa.
5: Po kardigan do Sinseya.
4: Po noże do Aldi.
5: Po ręczniki do Stelli.
4: Po kredyt do Pekao Banku Polskiego.
5: I narożnik do salonu Umebluje.
4: Nieważne po co.
5: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
4: Zapraszamy.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
9: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
10: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
11: Dzień coraz dłuższy. Temperatura coraz wyższa. A Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutica S.p.A.
7: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach. Już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
13: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
0: Po reklamie. Autopromocja.

0: 96.4 albo 89.4 FM.
1: To już prawie ósma. Czas na newsy Meloradia. Adrian Górny.
2: Polska zremisowała z Nigerią 2-2 w towarzyskim meczu piłkarskim na Stadionie Narodowym. Rywale dwukrotnie wychodzili na prowadzenie, a biało-czerwoni dwukrotnie odrabiali straty za sprawą Kacpra Potulskiego oraz Przemysława Wiśniewskiego. Ten drugi strzelił gola w ostatniej akcji meczu. Gorzej poszło wczoraj naszym koszykarkom 3-3. W Mistrzostwach Świata rozgrywanych w Warszawie przegrały najpierw z Azerbejdżanem, a później z Holandią. W fazie grupowej odniosły tylko jedno zwycięstwo i zajęły czwarte, przedostatnie miejsce. To dla nich koniec turnieju. Dzisiaj o wyjście z grupy powalczą nasi panowie. Około 400 razy interweniowali wczoraj strażacy po burzach na południu Polski, mówi rzecznik Państwowej Straży Pożarnej Wojciech Gralec.
3: Najwięcej zdarzeń, ponad 270, odnotowano w województwie śląskim. Interwencje dotyczyły głównie usuwania skutków ulewnych deszczy.
2: Dzisiaj burze mogą być na zachodzie i południowym wschodzie Polski.
1: Robimy to, co lubimy najbardziej. Podkręcamy tempo razem z wami. I niech tak zostanie. Jest ósma. Inni gadają, a my już gramy. Waldek Garbak, siema. Hej, cześć.

Podkręcamy tempo od samego rana w czwartek, dzisiaj w Meloradiu i mam coś dla was do zgarnięcia. Wyjątkowa książka Tomorrowland i bardzo fajna torba Meloradia. Taki merch od Melo do zgarnięcia już teraz. Dzwońcie jak najszybciej pod 321-321-777. Sprawdzamy waszą gotowość na wszystko dzisiaj i na naszą zabawę, którą wystartujemy już za chwilę. Czekamy jak zawsze. Dwie osoby mają szansę dodzwonić się teraz i zgarnąć taki merch od Melo. Jak jeszcze nigdy nie próbowaliście, to może dzisiaj właśnie jest wasz dzień, wasz czwartek. Udowodnijcie to wszystkim wokół i przede wszystkim sobie. Zabawa rusza za chwilę, czekamy na was. 321-321-777 to jest numer do Meloradia. Czekamy na dwie osoby. Korzystajcie i dzwońcie jak najszybciej. 321-321-777. To już teraz merch do zgarnięcia.

0: lepiej.
1: Stop Dog w Melo Radio. Podkręcamy tempo już 17 minut po 8.
2: Gotowi na wszystko w Melo Radio.
1: Flipy, to jest czas, kiedy sprawdzamy, czy jesteście gotowi na wszystko. I chyba się coś tu flipnęło, bo Marta była, która pochwaliła się, że dzisiaj postanowiła doprecyzować swoją jazdę na rolkach, ale coś chyba nam się tu tak zrolowało. Marta, jesteś? No właśnie, chyba problem, ale mam nadzieję, że jest Michał. Jest Michał?
3: Jestem.
1: O, dobra, Michał, to już dobrze cię słyszeć. Czy korzystasz z długiego weekendu?
3: Tak, korzystam, jestem na rybach właśnie.
1: Okej, dobra, to czekaj. To powinniśmy ciszej trochę mówić, czy nie? Nie, no spokojnie, nie?
3: Nie, nie, nie.
1: A słuchaj, masz jakąś taką swoją miejscóweczkę, której nikomu nie zdradzasz? Czy to jest tak, że tam oczywiście się jedzie niby na ryby, ale tak naprawdę to z kumplami spotkać?
3: No tak w różnych miejscach, że ona jest taka jedna fajna tutaj właśnie.
1: A to nie mów, to nie mów. Nie, to wiesz, wiadomo, tylko twoje miejsce takie. Słuchaj, teraz twoja szansa na to, żeby udowodnić, że jesteś gotowy na wszystko. Będą dwa pytania. Liczę na twoje dwie dobre odpowiedzi. Za dwie dobre są fajne prezenty. Jest książka Tomorrowland, za jedną melotorba.
2: Gotowi na wszystko.
1: Michał, uważaj, dokończ przysłowie. Stara miłość nie istnieje czy nie rdzewieje?
3: Nie rdzewieje.
1: Dobrze, jeden punkt na twoim koncie. Brawko, brawko. I teraz drugie pytanie. Skup się bardzo mocno. Uwaga. W jakiej miejscowości odbędzie się Tomorrowland? W Bum czy w Nicei?
3: I jeszcze raz wiemy, co mogę prosić?
1: W jakiej miejscowości odbędzie się to wyjątkowe wydarzenie? Tomorrowland. W Bum czy w Nicei?
3: Znaczy, wiem, że w Belgii.
1: Oho.
3: W tej pierwszej.
1: No tak, bardzo dobrze. Gratulacje dla ciebie. Brawko, brawko, słuchaj. Bardzo celny strzał. Czasami tak trzeba wybrać na przykład dobre miejsce, w którym wszystko bierze. I dobry strzał, dzięki któremu można wziąć też fajne nagrody. Dla ciebie książka o Tomorrowland. Już pakujemy, już ci wysyłamy. I już, Michał, nie przeszkadzam. W długim weekendzie, pozdro dla ciebie. Dzięki, bye, hej.
2: Gotowi na wszystko.

0: Jazz Can't Deny It. I wsłuchując się odpowiednio mocno, można tam usłyszeć takie fajne, klasyczne brzmienia znane z kilku fajnych klubowych numerów, przy których pewnie spędziliście niejedną fajną noc wakacyjną. No takie przed nami już niedługo, ale gorąco w Melo będzie o wiele wcześniej, bo już za chwilę zagramy. Artemas, I Like The Way You Kiss Me. Tak podkręcamy tempo dzisiaj w czwartek rano, prawie w 8:30.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Jadę na Mazury i chciałam sobie bardzo wypożyczyć skuter wodny.
3: Możesz już wybierać się do bankomatu i wyciągać z niego za chwilę szybką kasę od Meloradio.
1: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
0: Jedź na tu Maruland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi David

0: niedaleko chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: Tomasz?
4: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
3: Chipsy Lays? Dzięki.
5: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
3: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
4: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
6: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
7: Stop, Kasia. Ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
8: Dzięki. I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
7: Mów szybko, gdzie byłaś.
8: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
7: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
8: Pewnie. Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
7: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
9: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja. A to wszystko gratis.
10: Nie, czekaj. Jedziemy do Włoch?
9: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
10: Super! Kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
11: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
12: Dzień coraz dłuższy, temperatura coraz wyższa, a Fiat ogłasza letnie przyspieszenie. Poznaj produkowanego w Polsce Fiata 600, miejskiego SUV-a, dostępnego od 74 900 zł, w pożyczce 0%, z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. My przyspieszamy, ty odpoczywasz. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense kawa mielona 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: życie tu.
1: Kizo i Betka w Melo Radio i my też czekamy na was. Zadbajcie, żeby was nie zabrakło, bo przecież cały czas kompletujemy ekipę na Sunrise Festival w Kołobrzegu. To będzie najgorętszy weekend tego lata w samym środku wakacji. Specjalnie dla was ten wyjątkowy festiwal. Największy festiwal muzyki klubowej i najlepsza taka impreza w Polsce. Będzie gorąco, będą gwiazdy i będzie szansa, żebyście także i wy tam byli i żebyśmy wspólnie się wyjątkowo pobawili. Bilety będą dla was do zgarnięcia w Melo, więc uważnie słuchajcie Melo Radia jeszcze dzisiaj.

0: Macie nasze słowo. W taki dzień jak dziś to wszystko musi wam fajnie pyknąć. Za chwilę newsy będą w Melo.
1: Będzie o wyjątkowo dużym zainteresowaniu Mount Everestem w tym roku.
2: A już o 9:00 zagramy
0: Alesso i Destiny w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo w Melo w długi weekend. Za 8 minut 9:00.

0: Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli Twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl/Service Select.

0: Zupa bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki tarczyńskie i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
6: Jest prawie 9:00. Newsy Meloradia. Adrian Górny.
7: Jedna osoba zginęła w wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim w województwie małopolskim. Maszyna rozbiła się na zboczach góry Lubogoszcz. Kontakt z pilotem utracono około 2:00 w nocy. Przed 8:00 znaleziono wrak śmigłowca. Polski rząd oficjalnie proponuje USA budowę stałej bazy amerykańskich żołnierzy. Ten krok wynika z naszej niedawnej ofensywy dyplomatycznej, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Z wizyty moich zastępców w Waszyngtonie, moich rozmów z Pittem Hegsetem, z dobrych relacji prezydenta Nawrockiego z prezydentem Trumpem.
7: A z sondaży wynika, że 43% Polaków jest za utworzeniem stałej bazy amerykańskiej. Już ponad 1000 osób zdobyło tej wiosny Mount Everest. To rekordowy wynik o ponad 120 osób większy niż osiągnięty 7 lat temu. Jeden z nepalskich przewodników wszedł na szczyt już po raz 32.
9: Słuchajcie, jak to fajnie o tej porze w czwartek, nie? Móc myśleć o zdobywaniu zupełnie innych szczytów niż to zwykle o tej porze trzeba. No, zajmijcie się tym, co naprawdę lubicie robić, a my podkręcamy tempo. Nigdy inni gadają. My już gramy. Waldek Darłak. Hej, siema, jest 9:00.

On the Move. Podkręcamy tempo. W Melo Radio dzisiaj w czwartek korzystamy z wolnego i długiego weekendu, który trzymam kciuki za to, że oczywiście macie i dobrze wykorzystujecie. I wiem, że są tacy, przed którymi jakaś droga właśnie teraz. No to jak ją zaczynacie, to ja mam coś dobrego. Akurat pod tą trasę. Gibbs w Melo już teraz. 13 minut po 9.

Sub Focus w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo on and on. Już 18 minut po godzinie 9. Już w te wakacje Melo Radio zabierze was do magicznego świata Tomorrowland. A tam czekają was niesamowite emocje i zabawa przy zarówno klasykach muzyki elektronicznej, jak i nowoczesnych brzmieniach, których na pewno nie zabraknie przez te dwa wyjątkowe weekendy lipca. Przeżyjcie to razem z Melo Radiem. Dzisiaj macie dużo wolnego czasu. No to szybko wchodźcie na meloradio.pl, napiszcie i pokażcie, z kim i dlaczego chcecie pojechać na Tomorrowland. Czekamy na wasze odjechane filmy i oryginalne fotki. Im bardziej oryginalne, tym lepiej. Wykorzystajcie tę okazję. Tomorrowland czekamy. Podpowiadam, zapewniamy też dojazd. Meloradio.pl. Czekamy na wasze zgłoszenia i mega pomysły. Na Tomorrowland jedną z gwiazd, które zagrają, będzie sam Felt. Hey Son, już teraz w Meloradio.

James Hype także zagra dla was na Tomorrowland w lipcowej odsłonie. Zadbajcie o to, żeby was nie zabrakło i możecie już teraz też wbijać na naszego Instagrama, a tam zobaczycie, jakie stylówki obowiązywały w ubiegłym sezonie na Tomorrowland. Jest szansa pomyśleć i wybrać też i coś dla siebie. Dla was oczywiście wybrana energetyczna muza. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Lorin już za chwilę, a teraz już prawie w 9:30.

0: Reklama. My, pracownicy Agaty, przedstawimy Państwu różne reakcje na ofertę Zobacz jak tanio.
1: Czyli m.in. mnóstwo tanich dodatków, lampy, dywany, dekoracje, akcesoria kuchenne.
0: Ci, co ją znają, reagują.
2: Ach!
1: A ci, co pierwszy raz widzą, och!
3: Nie dość, że tanio, to jeszcze kupując w Agacie lampy, dywany, akcesoria kuchenne, tekstylia lub dekoracje, otrzymasz aż 20% zwrotu na kupon do wykorzystania jako rabat na następne zakupy. Do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Na siłkę do Extreme.
6: Na latę do Sis.
5: Po wichajster do Refixa.
6: Po kardigan do Sinseya.
5: Po noże do Aldi.
6: Po ręczniki do Stelli.
5: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
6: I narożnik do salonu Umebluje.
5: Nieważne po co.
6: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
5: Zapraszamy.
7: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
8: Citroen.
9: Boże, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
10: Ziemniaki wczesne polskie 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
11: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa.
15: Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
16: Castorama.
17: Teoria
16: i praktyka.
17: W teorii miała być jedna doniczka,
16: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny.
18: Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Tymek, DJ Remo i Sofia Loren w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w ten fajny czwartek, a jak wy macie fajne pomysły, to my się bardzo cieszymy. A gdyby do realizacji tych pomysłów kasy wam było trzeba, to spokojnie, my coś poradzimy. Mamy szybką kasę, 200 dla was do wyjęcia. Na co pójdą te pieniądze, na co wydacie albo na co po prostu przepuścicie w ten weekend? Dajcie znać koniecznie. Czekamy na was, na wasze zgłoszenia na meloradio.pl. Szybka kasa jest do wzięcia, tak od ręki wpadnie wam. Jeżeli zadzwonimy do was właśnie, zgłoście się na meloradio.pl, wydacie te pieniądze od razu. Nicki Minaj i Justin Bieber też od razu, już teraz w Melo.

0: Sorry Papi, Topic w Melo. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was w Melo Radio. I żeby fajnie wam ten weekend mijał i czwartek, to mamy też Adiego. Siemka, hej.
1: No siemano, fajnie, że możemy tę czerwcówkę spędzić razem. To co, odpalamy ją już oficjalnie, to się stało, mamy czwartek wolny.
0: Mamy.
1: No i super.
2: A już o 10:00 zagramy
1: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding.
0: No to co, bawcie się dobrze.
1: Bardzo dziękujemy, panie redaktorze. Obiecuję, że będzie super fajnie. W międzyczasie dajcie znać, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Melo. WhatsApp Meloradia, meloradio.pl. Tam wszystko obcykacie.

0: Reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
3: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
4: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: Na mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
0: Po reklamie.
7: Newsy Meloradia, zbliża się 10:00. W takim razie Adrian Górny.
8: Dzisiaj mija 37 lat od pierwszych po wojnie częściowo wolnych wyborów do polskiego parlamentu. Narodowe Centrum Kultury informuje, że tylko 1% Polaków uważa to wydarzenie za powód do dumy, chociaż większość ocenia je pozytywnie. Dla porównania 1/4 Polaków jako powód do dumy wskazuje bitwę pod Grunwaldem. Pożar w zakładzie utylizacji odpadów w Ciepielówku w województwie lubuskim. Strażakom udało się szybko opanować ogień, a po kilku godzinach ugasić. Nikomu nic się nie stało, a dym poniósł się nad las, a nie nad zamieszkałe tereny. Pokazy gotowania, warsztaty i występy muzyczne czekają na uczestników festiwalu Delicje we Wrocławiu. Na rynku będą też produkty nagrodzone w festiwalowym konkursie, mówi współorganizator Tomek Tyc.
9: Dużo serów, też wędliny, chleb, keto, czyli bez użycia mąki. On jest na bazie twarogu i różnych ziaren.
8: Festiwal będzie od piątku do niedzieli.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
7: No siemano, te osoby, co mają wolne, to gratuluję, te osoby, które pracują, to też gratuluję, bo wszyscy jesteśmy razem i będziemy mieli dobre melo. A ty po tej stronie, Illenium, Ellie Goulding, Don't Want Your Love. Siema!

0: Alok Khalid, Dive Into Me w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. W czwartek mamy długi weekend. No i pytam się, co robicie, gdzie jesteście, gdzie słuchacie Meloradia, co tam u was? Kondziu nagrał głosówkę na WhatsAppie, co tam mordo?
1: Ja siedzę w domu, słucham Meloradia, popijam cappuccino i jem pyszny jabłecznik. Pozdrawiam z Inowrocławia.
0: No stary, to jest chillera i tak można żyć. A co u was, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na głosówki na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
0: A to kojarzycie? Turn Up The Love, Far East Movement i Cover Drive już teraz Melo.

0: Pauza i Magnetic w Meloradio, tak podkręcamy tempo w czwartek, 27 minut po 10. Kto jeszcze nie ma kawy, to ja za chwilę idę zrobić, a w międzyczasie pytam, co robicie? Gdzie jesteście? Słowik, bratku?
1: Siema, siema. Ja właśnie kończę swój godzinny trening. Fajna dyszka padła mimo gorącego kolana. Motywacja jest. Trzeba szarpać. Nie ma, że jest święto. Robotę trzeba zrobić. Pozdro.
0: No pozdrawiam, stary, serdecznie. I to się nazywa wytrwałość, słuchajcie. Ja dzisiaj po programie też idę na siłownię i was też zachęcam do tego, żeby się ruszyć. Nawet na spacer, bo to już dużo zmienia. Przy okazji, co robicie, gdzie jesteście? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, a naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Nastrój
2: Tirexa,
1: żeby zaskoczyć
2: swoją siostrzenicę
1: na
2: urodziny. Już lecą do ciebie, a ty możesz lecieć do bankomatu i je wypłacać.
1: Dzięki bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama.
3: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
4: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
3: To dobre cechy charakteru.
4: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
5: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
8: Widaron.
7: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
8: Widaron.
7: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
8: Widaron.
7: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
8: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
9: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
10: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
11: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
12: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład kapsułki do prania Ariel 38 prań w nowej cenie regularnej 49,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 69,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melolato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli, Beata Kulczycka.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

0: Daxus i Barbra Streisand. Muszę wam powiedzieć, że mam naprawdę bardzo odpowiedzialną i dojrzałą pracę. Właśnie z Adrianem Górnym, naszym newsowcem, graliśmy w piłkę. W studiu radiowym, ale nikomu o tym nie mówcie, a w międzyczasie pytam o to, co wy robicie na WhatsAppie Meloradia. Kacper?
1: Cześć, cześć, witamy, pozdrawiamy z roboty.
0: Pozdro z fartem, trzymajcie się tam ciepło, niech wam szybko robota zleci. A u ciebie, Kasia?
2: A ja robię pazy na wpół śpiąca. Mam nadzieję, że nie odwalę hita na nich.
0: Będzie
2: moje
0: git.
2: Dziecko dzisiaj postanowiło mnie wywalić z łóżka, gdy matka postanowiła zacząć weekend. Nie, melanżową. Pozdro, wariaty.
0: No i pięknie, baw się dobrze. I czekam też na was. Co robicie, gdzie jesteście? Nagrajcie głosówkę na WhatsAppie Meloradia.
3: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl.
4: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Adrian, wrzuciłem nasze poczynania piłkarskie na kanał nadawczy Meloradia Elo tu Melo, który znajdziecie na Instagramie Meloradia. No, dajmy. I mamy odpowiedzi, stary.
1: A, odpowiedzi, no.
0: Gotowi na mundial? Mamy też mundialowa gorączka ogarnia nawet Meloradio. Jesteśmy gotowi.
1: Mundial niedługo, ale na razie o siatkówce będzie.
0: A co
1: niedługo?
0: Będzie?
1: Bo nasze siatkarki z samego rana grały. Znaczy, z samego rana u nas, no, grały w Chinach, więc to pewnie nie był poranek. Ale tak, grały i powiemy, jak im poszło.
0: Rewelacja. Mam nadzieję, że to nie będzie do końca mecz Made in China.
2: A już o 11 zagramy.
0: Eli Oaks, Breaking Dishes, dobrze znacie i lubicie. Mam nadzieję, że to moje podkręcenie przed momentem piłki nie nagrało się na żadnej kamerze, bo wyglądało dość groźnie, ale chyba będzie okej. Okay.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe ty-ry-ty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: M to muzyka, której

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
3: No to jedziemy.
4: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
5: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
7: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
8: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
10: O.
9: A nawet kolacji na obiad.
10: Hmm.
9: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.

0: Zbliża się 11, newsy Meloradia i Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
1: Polskie siatkarki pokonały Czeszki 3-0 w swoim drugim meczu Ligi Narodów, ale poszczególne sety były dość zacięte. Wygrywaliśmy 2-22 i do 20. To drugie zwycięstwo Polek. Wczoraj pokonały Belgię 3-2. Jutro zmierzą się z Serbią. 4 osoby zginęły, a 10 zostało rannych w ukraińskich atakach na przejęty przez Rosję Krym. Z kolei w rosyjskich atakach na Ukrainę minionej nocy 2 osoby zostały ranne. Tysiące policjantów pilnuje bezpieczeństwa na drogach w długi weekend, mówi Krzysztof Dymura z Komendy Głównej Policji.
2: Zachowajcie ostrożność, zaplanujcie właściwie podróż, jedźcie wolno, ostrożnie, tak aby nie zagrażać sobie, swoim pasażerom i innym osobom na drogach.
1: Pierwsze 4 miesiące tego roku na drogach były bezpieczniejsze w porównaniu z ubiegłym rokiem.
0: Sorry, zagapiłem się. 11 na zegarach i zgadzam się zdecydowanie z tym, co mówi pan policjant. Trzeba uważać, zaplanować podróż i w ogóle dbać o siebie i innych na drodze. Nie krzyczmy, co najwyżej rekord wideo. A ja jestem Adi i zapraszam do 14.

Martin Garrix, Ed Sheeran i Repeated w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. I tak powiem wam, ta nuta jest taka trochę melancholijna, trochę nawet nostalgiczna, jakby nie było. I ja powiem wam, że przez to, że ja jestem milenialsem, tak, jestem prawie przed 30, no to powiem wam, że lubię sobie powspominać i trochę historii posłuchać, albo przeżyć ją na żywo. I tak będzie, no już tak naprawdę 2 sierpnia na Sunrise Festival na Blue Stage, bo tam The History of Sunrise Festival, czyli przepiękne wydarzenie, podczas którego DJ Chris będzie wspominał fantastyczną historię tej niezwykłej imprezy. I powiem wam tylko tyle, no po 23 latach mają się pojawić też m.in. Jordan Baker, czyli będzie naprawdę przegenialne spotkanie. A jeżeli wy chcecie trafić 31 lipca między innymi, albo na The History of Sunrise Festival 2 sierpnia, to słuchajcie uważnie Meloradia po 18, bo wtedy szansa na to, żeby pojawić się w Kołobrzegu.

Dub Dogs i How Does It Feel w Melo Radio. 26 minut po 11. Podkręcamy tempo. Za chwilę będę sprawdzał, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na głosówki cały czas. Mam już tutaj jedną dosyć fajną propozycję, także szykujcie się. I w tej godzinie jeszcze pojawi się Lucas and Steve i Perfect, czyli coś, co znacie. No, a wy też nagrajcie głosówkę na WhatsAppa Meloradia, którego znajdziecie na meloradio.pl. Nagrajcie, co robicie, gdzie jesteście. Podzielcie się dobrą energią.

0: wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl, napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Na siłkę do Extreme.
7: Na latę do Sis.
6: Po Wichajster do Refixa.
7: Po kardigan do Sinseya.
6: Po noże do Aldi.
7: Po ręczniki do Stelli.
6: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
7: I narożnik do salonu Umebluje.
6: Nieważne po co.
7: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
6: Zapraszamy.
8: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
9: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
10: Widaron.
9: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
10: Widaron.
9: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
10: Widaron.
9: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
10: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
11: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
12: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: Luca and Steve Perfect w remiksie Lumixa. Tak podkręcamy tempo. Na co robicie? Dajecie znać na WhatsAppie Meloradia.
1: Witamy wszystkich słuchaczy.
2: Hej!
3: Hej!
2: Hej!
1: Siema. My jesteśmy w pracy dzisiaj. Pracujemy, świętujemy. Pozdrawiamy wszystkich i miłego dzionka.
0: No miłego, miłego. A skoro już tak ciężko pracujecie, to może by zrobić sobie chwilę przerwy, bo... No bo możecie z Meloradiem ruszyć na tegoroczny Tomorrowland i spotkać się m.in. z Arminem, Davidem Guettą, Lostem Frequencies'em, Martinem Garrixem i zdecydowaną jeszcze większą ilością genialnych producentów muzycznych, muzyki EDM i elektronicznej. Słuchajcie, jeżeli chcecie się wybrać na Tomorrowland i przeżyć coś niesamowitego, to już teraz wbijajcie na meloradio.pl i napiszcie, z kim i dlaczego chcecie jechać na Tomorrowland. Dajcie znać, dlaczego z tą osobą. No i ważne info, dajcie jeszcze jakąś fajną fotę, jak imprezujecie. Może też jakiś wideo akurat się znajdzie z imprezy. Jestem przekonany, że dacie radę. No i ważne info, macie dojazd całkowicie za friko, także jedziemy razem i będziemy robić integrację w trakcie. Przeżyjcie Tomorrowland z nami.

0: Hardwell, Chris Jones i Young Again w Melo Radio, 9 minut do 12. No Hardwell też będzie na tegorocznym Tomorrowland. A wy co robicie? Gdzie jesteście? WhatsApp Melo Radia, Bob?
1: Ja dziś sobie pracuję w lęgarni, nakładam sobie jajeczka, żeby za 21 dni były piękne kurczaczki. Pozdrawiam wszystkich, którzy muszą pracować w czwartek. Pozdrawiam.
0: Pozdro, stary, nie przejmuj się, jesteśmy razem z tobą, wszystko jest okej. Mówię, jesteśmy, bo Adrian Górny dołączył. Siemano.
2: Siemano.
0: Co tam w ogóle w newsach będzie?
2: No właśnie, sprawdzimy jak, a dokładnie gdzie najchętniej za granicą Polacy spędzają ten właśnie długi weekend.
0: No jestem mega ciekawy, jakie city breaki pewnie są grane, co?
2: City albo państwa breaki.
0: Państwa breaki, proszę państwa.
3: A już o 12 zagramy.
0: Andy Dust, Caris i Zakaria w Melo Radio. To teraz będzie nauka języka angielskiego, co znaczy city break. Miasto złamanie. Dziękuję.

0: Minuta do 12, newsy Meloradia i ponownie z nami Adrian Górny.
1: W Gdyni rozpoczyna się morska faza ćwiczeń Baltops. To największe manewry NATO w regionie Morza Bałtyckiego. Oprócz Polski biorą w nich udział Stany Zjednoczone, Niemcy, Grecja, Włochy, Turcja i Finlandia, mówi wiceadmirał Jarosław Ziemiański.
2: Elementy związane z wykrywaniem i przeciwdziałaniem zagrożeniom ze strony dronów nawodnych, podwodnych, powietrznych, zagrożenie minowe, zagrożenie przed okrętami podwodnymi, no i ogólnie obrona powietrzna i przeciwrakietowa.
1: Ćwiczenia Baltops potrwają do 19 czerwca. Zimbabwe, Trinidad i Tobago, Kirgistan, Portugalia oraz Austria zostały wybrane na dwuletnią kadencję do Rady Bezpieczeństwa ONZ. Zastąpią Somalię, Panamę, Pakistan, Danię i Grecję. A Włochy są najpopularniejszym zagranicznym kierunkiem wypadów Polaków na czerwcowy długi weekend. Dużą popularnością cieszą się też Hiszpania i Grecja, czyli południe.
0: No i bawcie się dobrze, skorzystajcie z tego czasu. Ty byś gdzie poleciał, Adrian? Przyznaj się szczerze.
1: Nigdzie, ja się w Polsce dobrze czuję.
0: A, no to... No, i to jest, proszę państwa, patriotyzm. I to naprawdę bardzo potężne. Ja jestem Adi, mówi się Manko.

0: Anima, Georgie, Beautiful v Melo Radio. Utwór prosto z serca. Ale czy silnik w samochodzie to też nie jest serce? Moim zdaniem zdecydowanie tak. Co tam robicie, jak się macie? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia. Głosówka od pana prezesa Wiśni. Co tam?
1: Siema Meloradio.
2: Siema Adi, puszczacie jak zawsze najlepszą muzę do auta. My właśnie sobie śmigamy nad morze, pozdrawiamy. I pamiętajcie, niech moc silników będzie z wami.
0: No dzięki, to w takim razie wy też powinniście to usłyszeć.
3: May the force be with you.
4: Hej, tu

0: zeszły piątek to wygrało. I bardzo słusznie zresztą, bo to genialna nutka jest. Another Talk to You. A wysłuchacie Meloradia, czyli najbardziej imprezowej stacji w kraju, a może i na świecie. Mam nadzieję, że to drugie też. I pytam cały czas o to, co robicie, gdzie jesteście. Czekam na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl, a w tej godzinie funduję wam no klasykę imprezy. Party Rock Anthem, LMFAO. Już niedługo.
1: Meloradio Mazury. 101.5.

promocja. Już w lipcu zabierzemy cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano obudzi największego śpiocha.

0: to promocja. Meloradio Mazury. Reklama. W Leroy akcja na kuchnię trwa. To dobry czas na zmianę, bo teraz 400 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 2000 na kuchnię wydajesz. Kupując meble kuchenne, armaturę, zlewy czy blaty, możesz zaoszczędzić nawet 4000 zł. A do tego przy zakupie kuchni z montażem płacisz minimum 12% taniej. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl. Zapraszamy! Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru. 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
6: Doskonale. Kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
9: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
10: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
11: Ty też idź do Żabki i kup masło Mlekowita albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Karkówka wieprzowa w marynacie Grill & Fun. Cena przed obniżką 28,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz tylko 6,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl. To się opłaca.
15: 3, 17, 41.
16: Co tak liczysz?
15: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
16: O, ja też umiem liczyć.
17: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
18: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
0: O reklamie.

Pani Aniu, prawda. Z Meloradiem jedziecie na tegoroczny Tomorrowland i spotkacie się ze swoimi ulubionymi producentami. Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Martin Garrix, David Guetta i wielu, wielu innych. No i wy też tam będziecie w Belgii i będziecie się super bawić i będziecie to wspominać bez przerwy. A jeżeli chcecie się pojawić na tegorocznym Tomorrowland, to zapraszam na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Piszecie z kim i dlaczego chcecie się wybrać, to jedno, a drugie podsyłacie wspólną fotę albo jakiś filmik, jak imprezujecie, a potem chwilę czekacie, a my przekazujemy dobre newsy. PS, dojazd za friko i robimy wtedy integrację.

0: ostatnio moja mama pisze do mnie na Messengerze: synu, wziąłbyś mi, puścił muzykę tego Kygo, jak przyjedziesz. Na co odparłem: mamo, ale Kygo to masz w Meloradiu. Say my love, podkręcamy tempo. Mikrofon sobie włącz. A, to ja ci włączę.
1: No, dzięki. Tutaj.
0: Jest też Adrian, siemanko.
2: Wszyscy są.
0: Jest taka postać, która przewiduje, kto może zwyciężyć mundial. Adrian Gubny znalazł to przed
2: momentem.
0: Nie
2: tyle przewiduje, co wylicza. To jest niemiecki ekonomista, Joachim Clement. I on już 3 razy wyliczał, kto wygra mundial, te 3 ostatnie edycje, i za każdym razem trafiał. I teraz też wyliczył. I wyszło mu, że wygra Holandia po finale z Portugalią.
1: Albon obstał.
3: Dobra, dzięki.
4: A już o 13:00 zagramy
0: 10% dla każdego. Thomas Gray i Rumor z Meloradio. Z tym sztosem witamy się punktualnie o 13:00. Także bądźcie z nami, bo warto, genialna nutka.

0: autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałbym wynająć wysany zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
2: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Autopromocja. Reklama. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gay.

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w Amfiteatrze nad Jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
3: Dzień dobry. Co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
4: Widaron.
3: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
4: Widaron.
3: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
4: Widaron.
3: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
4: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
5: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
6: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
7: No wiadomo, Marian. Długi weekend, mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert
8: taniej masz. No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii miała być jedna doniczka,
11: a w praktyce będą lampki, leżak i rośliny. Bo teraz w Castoramie aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na wszystkie produkty ogrodowe i oświetlenie zewnętrzne. Akcja trwa do 8 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.
13: Minuta do 13. Newsy Meloradia. Adrian Górny. Sprawdzamy, co nowego.
14: 30-latek jest ofiarą wypadku śmigłowca w powiecie limanowskim. Mówiliśmy już o tej katastrofie. Maszyna rozbiła się w nocy na zboczach góry Lubogoszcz. Najprawdopodobniej był to prywatny lot z Węgier do Polski. Szczury zniszczyły ulicę Emilii Plater w Szczecinie. Przez dziesiątki gniazd i tuneli pod drogą jezdnia po prostu się zapadła, mówi Hanna Pieczyńska z zakładu wodociągów.
15: Były tunele, była rozpulchniona gleba, dużo tam wody się pojawiło.
14: Gniazda szczurów zostały zniszczone, a gryzonie wyeksmitowane spod drogi. Trzy kolejne tradycje wpisano na Krajową Listę Niematerialnego Dziedzictwa Kulturowego. To wycinankarstwo kurpiowskie z Puszczy Białej, tradycyjna plastyka obrzędowa i zdobnicza pałuk oraz tradycja wylewania i noszenia świec olbrzymek w Tyszowcach. W sumie na liście jest już 127 pozycji.
13: Moją ulubioną zdecydowanie jest ta świeca olbrzymek. To jest super. I to w Tyszowicach. Tyszowca. No tak, właśnie. Dzięki.
10: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
13: Uwaga na szczury w Szczecinie. 13 na zegarach. Siemanko, ja jestem Adi. Kiedy inni gadają, my już gramy. No i zaczynamy zgodnie obietnicą. Thomas Gray, Rumors. Będzie też Justin Bieber, Nicki Minaj. Dobrze, że jesteście. Siemanko.

ale Farben i Body Talk w Melo Radio, 16 minut po 13, podkręcamy tempo. No wiele lat musieliśmy na to poczekać, ale w końcu mamy konkretne info. Słuchajcie, jesienią mamy mieć możliwość ogrania Wolverina. No i czytam, że fani są bardzo z tego powodu zadowoleni. Nie dziwię się, bo z tego co czytałem, to nie wiem, jakieś 12, może nawet 17 lat trzeba było poczekać na jakąś kolejną adaptację tej wyjątkowej historii pana Logana. Miejmy nadzieję, że będzie to przeprowadzone w sposób odpowiedzialny i że ta gra będzie po prostu dobra. Jak coś będę wiedział, to tam znaka. Na razie konkretne info, że premiera ma być w okolicach właśnie jesieni, także chwilę musimy zaczekać. No, ale na pewno przed GTA 6.

0: Queen, Gipsy, Dope House for Money w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, ale skoro mówimy o motoryzacji, to pamiętajcie, że...
1: 1, 2, Polizei, 3, 4, Grenadier, 5, 6, Alte Gang.
0: No właśnie, sporo policji w trakcie długiego weekendu będzie się pojawiało na trasie, także noga z gazu, uważajcie na siebie, bo nie ma co płacić mandatów, ale tu chodzi też przede wszystkim o te kwestie bezpieczeństwa. Uważajcie na siebie i innych. No po prostu jedźcie ostrożnie, miejcie włączone Meloradio, to będzie wam się dużo lepiej jechało. Boxing Claire, Keiza, I Can't Wait, jeszcze w tej godzinie.
2: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
3: Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
7: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
8: Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Odkryj setki produktów w niskich cenach już za 5, 10 czy 15 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. Wybieraj spośród kryminałów, literatury obyczajowej, książek dla dzieci i wielu więcej. A na empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur EcoG z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
10: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
11: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
12: Ty też idź do Żabki i kup napój kawowy Starbucks w kubku lub jogurt pitny lub kefir Activia i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
13: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
14: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
13: Jeszcze lepiej, płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
14: Super, kiedy płyniemy? Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
15: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z 2-letnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Serwis. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A brykiet do grilla z węgla drzewnego 2,5 kg. Teraz jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
17: Lidl. To się opłaca.
18: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
19: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
15: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj na 101.5, 96.4 albo 89.4 FM.

0: będzie jaśniej. Filip Ekinel. 18 minut do godziny 14 i wiecie o tym, że ruszamy na Tomorrowland, aby razem z nami. No i zapytaliśmy Olka, jak się przygotowuje na to wyjątkowe spotkanie. Nasi słuchacze The Best Of.
1: Trenuję na siłowni 3 razy w tygodniu i oczywiście cardio, 40 minut po każdym treningu, żeby mieć dobrą kondycję.
0: No sztos, bardzo dobrze. Jeżeli też chcecie się wybrać na tegoroczny Tomorrowland z Meloradiem, to wbijamy na meloradio.pl. Zakładka konkursy i akcje. Tam piszecie z kim i dlaczego chcielibyście się wybrać. No i dajcie też do tego jakąś fajną fotkę albo film, jak razem imprezujecie.

0: Kygo i Carter Fate, That's When You Know w Melo Radio. 8 minut do godziny 14, podkręcamy tempo. Fajna nutka. Mikołaj K. wśród nas jest teraz w studiu radiowym.
1: Cześć.
0: Gdzie masz IGD?
1: Na urlopie. Skandal, nie?
0: No, trochę słabo, ale jest też Adrian Gudny z nami.
2: Jestem cały czas.
0: Mówiłeś, że coś o hajsie będzie, tak?
2: Będzie, o bogactwach Watykanu.
1: Oho, tam to mają pokitrane.
3: A już o 14 zagramy
1: Just the Way You Are, Milki, David Guetta.
0: Fajną nutkę sobie zaczniesz, gratuluję.
1: No, zaczniemy nią punktualnie o 14.
0: Czytosik.
1: Bo wiesz, jak to się mówi, nie?
0: No.
1: Kiedy inni gadają, to my już gramy.
0: A no tak.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Asbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Mrągowo Undercover Festival prezentuje Britney Spears, Amy Winehouse, Bruno Mars, Madonna, George Michael, Guns N' Roses i Taylor Swift. Światowe legendy i ich hity na jednej scenie. Najlepsze tribute bandy z USA i Wielkiej Brytanii odtworzą kultowe koncerty z niesamowitą energią i dbałością o każdy detal. Do zobaczenia 22 sierpnia w amfiteatrze nad jeziorem Czos. Bilety na undercoverfestival.pl.
7: Odkryj mistrzowską taktykę zakupową w Carrefourze. Lody Grycan od 900 do 1100 ml, 16,90 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 6 czerwca. Cena przed obniżką 25,99. Carrefour. Tańsze zakupy na mecz.
8: No to jedziemy.
9: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
10: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordat i Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.
13: Żeby odpocząć tego lata, nie musisz wyruszać daleko. Podróżuj promem ze Stena Line i spraw sobie wakacje, na które zabierzesz wszystko, co zechcesz. A jeśli życie zmieni plany, Flexi daje Ci swobodę. Tak właśnie wygląda lato w stylu Stena Line. Zarezerwuj podróż do Szwecji na stenaline.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Sunrise. Sunrise. Sunrise.

0: Melo Radio Mazury.
1: Minuta do 14:00, czas na newsy Melo Radia, które ma dla was Adrian Górny.
2: 12 osób zginęło, a 8 zostało rannych w pożarze domu opieki na Sri Lance. Uratowano 51 osób. Dyrektor placówki został zatrzymany pod zarzutem spowodowania śmierci poprzez zaniedbania. Rowery miejskie wrócą do Opola po kilku latach przerwy. System ma wyglądać nieco inaczej niż wtedy, mówi Adam Leszczyński z Urzędu Miasta.
3: 200 rowerów, 100 tradycyjnych i 100 elektrycznych.
2: Rowery będzie można zostawiać w 37 punktach. System ma zostać uruchomiony za kilka tygodni. Jeszcze taka historia. Papież Leon XIV zadzwonił do amerykańskiego banku, w którym miał prywatne konto, żeby poinformować o zmianie adresu na Watykański. Pracownica w słuchawce, ta papież, i rozłączyła się. To było w maju. A teraz do Watykanu przyleciał sam skarbnik stanu Illinois i przekazał papieżowi dokument potwierdzający zwrot pieniędzy z nieużywanego konta. I uwaga, chodziło o $8.65.

0: Night w Meloradio z Mikołajem Kujawińskim.
1: Siemanko, 14 na zegarach, jest czwartek, dzisiaj 4 czerwca, czyli oczywiście Boże Ciało, czy jakby to powiedział papież z Ameryki, God's Body. No i spędzimy sobie ten dzień wspólnie, do 18 jesteśmy razem i podkręcamy tempo oczywiście. Just the way you are od Milki i Davida Getty to już przed nami. Mikołaj, siemanko.

Somebody's Watching Me. To Beat Freaks na antenie Meloradia, chociaż kątem oka przeczytałem breakfast i to chyba oznacza, że mój mózg coś mi sugeruje. Chyba, że pora coś zjeść. A jak u was? Czy już zjedzone po obiedzie, a może grill się jakiś szykuje? Jak spędzacie tę czerwcówkę? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia. Odnośnik znajdziecie oczywiście na naszej stronie meloradio.pl. Możecie napisać, możecie nagrać filmik, możecie wysłać zdjęcie, jaką macie pogodę, albo nagrać głosówkę. Co kto woli, co kto lubi. A to lubicie na pewno, to Aben i Hello w Meloradiu już teraz.

Molastej Trips na antenie Meloradia. Duże oczy, tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A jak kot robi duże oczy, to wcale nie cieszy się na was widok, tylko chce was po prostu udrapać albo ugryźć. To wiadomo nie od dzisiaj, każdy właściciel kota wie, że właśnie te słodkie oczka są symptomem i oznaką agresji. Natomiast czy jeszcze głębiej będziemy mogli zrozumieć naszych pupili? Okazuje się, że tak, ponieważ w Chinach wystartował taki startup, który przygotował urządzenie. Zawieszamy takie urządzenie na obroży psa albo kota i ono tam interpretuje różne zachowania i wysyła nam na telefon powiadomienia, co tam nasze zwierzę od nas chce. Chociaż, no właśnie, dla właścicieli kotów nie wiem, czy to jest takie niezbędne urządzenie, bo wiadomo, co kot chce. Saszeta, saszeta, saszeta. Już czekam na ten spam w powiadomieniach.

Alok i Halid, Diving to Me, cały czas robią robotę, bo utrzymują się w 30 Meloradie. Nawet był wzrost na 18 miejsce. Oczywiście głosujecie na swoje ulubione hity na meloradio.pl. Nie tylko oni robią robotę, Grzegorz też, chociaż ma słońce. To jest oczywiście plus całej tej sytuacji. Paweł natomiast wrócił z Chorwacji, obiad zjedzony, jeszcze zdjęcie, świetnie. Akurat ja jeszcze nic nie jadłem, także dziękuję za to bardzo i pozdrawiam wszystkich. Nieważne, co dzisiaj robicie, ważne, żebyście robili to z Meloradiem. A jak spędzacie długi weekend, tym możecie się chwalić albo możecie narzekać na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Reklama. Nowa kolekcja drzwi w Leroy. To dobry czas na zmianę i oszczędzanie, bo teraz 300 zł zwrotu na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na drzwi wewnętrzne i ościeżnice wydajesz. A do tego za wydane 1500 zł na drzwi montaż 10% taniej. Drzwi wewnętrzne w różnych stylach i kolorach. Leroy Merlin. Z miłości do domu. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Na siłkę do Extreme.
2: Na latę do Sis.
1: Po Wichajster do Refixa.
2: Po kardigan do Sinseya.
1: Po noże do Aldi.
2: Po ręczniki do Stelli.
1: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
2: I narożnik do salonu Umebluje.
1: Nieważne po co.
2: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
1: Zapraszamy.
3: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
4: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
5: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
6: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
5: Mów szybko, gdzie byłaś?
6: Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
5: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
6: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
5: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
7: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
8: Złoty interes to ja zrobiłam. Wysyłając cię do Żabki.
9: Ty też idź do Żabki i kup masło mlekowite albo parówki Tarczyński i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
10: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jak mistrzowskie zakupy, to kup teraz i zapłać do 30 dni później z Allegro Pay. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Po reklamie.

0: Kizo i Disney. Kizo w długi weekend zatraca się w tym, co najlepsze. A co wy robicie podczas długiego weekendu? O to zapytałem i jest wiadomość od Wojtka.
1: Pytaliście się, jak spędzam długi weekend oraz mówiliście coś o kotach. Ja od 2 dni czekam, aż mój kot zrobi kupę.
0: Widzicie, może być gorszy weekend, ale 2 dni to dosyć długo, więc jeżeli dzisiaj się to nie wydarzy, to chyba trzeba będzie odwiedzić weta. A to Boy You Turn Me, Felix in Cascada.

0: Anima Elisa, to jest Bad Angel w Malo Radio. Tak, podkręcamy tempo. Za chwilę 15 i będzie oczywiście przed 15 jeszcze serwis i będzie o sukcesach sportowych, czyli nie o polskiej reprezentacji.
1: No nie tyle o sukcesach, co może o spodziewanych sukcesach, o tym, czego się dzisiaj można w sporcie spodziewać.
0: To, że gramy w jakichkolwiek dużych imprezach, to i tak już jest sukces w porównaniu do piłkarzy.
2: A już o 15 zagramy!
0: New Religion, Bebe Rexha i Faithless. Ten numer punktualnie o 15, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.

wysyła słuchaczy na Tomorrowland w Belgii. Słuchaj nas codziennie. Wejdź na meloradio.pl. Napisz i pokaż, z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama.
1: Stop, Kasia! Ty wyglądasz obłędnie! Nowy look na lato?
2: Dzięki! I wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox. To ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość!
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie! Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupię.
3: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
4: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
3: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
4: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
3: O, pyszna zapiekanka.
4: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
3: To rozumiem.
4: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: czego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.
2: Minuta do 15:00, czas na newsy Meloradia. Przed mikrofonem Adrian Górny.
3: Lasy Państwowe chcą powołać specjalny zespół, który zdecyduje, jak odbudować spalony las pod Wołominem. W szczytowym momencie ogień objął około 300 hektarów lasów i nieużytków, mówi profesor Jerzy Szwagrzyk z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.
4: Standardowa praktyka to jest wycięcie, usunięcie drzew i później obsadzenie tego terenu nowymi sadzonkami.
3: Ale naukowcy coraz częściej zauważają, że jeśli przyroda regeneruje się sama, to różnorodność gatunkowa jest znacznie większa. Sportowe zapowiedzi. O 16:30 Maja Chwalińska zmierzy się z Rosjanką Dianą Schneider w półfinale tenisowego turnieju French Open. O 19:45 nasi koszykarze 3-3 zmierzą się z Czechami, a o 21:35 ze Stanami Zjednoczonymi. I na tym zakończą fazę grupową rozgrywanych w Warszawie Mistrzostw Świata. Jeszcze mogą wyjść z grupy, tylko muszą coś wygrać, bo dwa pierwsze mecze przegrali.
2: Przynajmniej grają. 15 na zegarach. W tej godzinie Freak Fightu sprawdzimy, czy my Polacy w ogóle potrafimy odpoczywać, ponieważ dane twierdzą, że chyba jednak nie. Mikołaj, siemanko.

El profesor Jużel. To Bella Ciao w remiksie oczywiście. Jest czwartek, 4 czerwca, więc dzisiaj odpoczywamy. Przynajmniej mam nadzieję, że sobie chillujecie, tak jak Ania, która napisała do nas na WhatsAppie Meloradia. A jeśli chillujecie, to też nie zaglądajcie zbyt często w telefon, bo było takie badanie opinii publicznej. Okazuje się, że prawie połowa pracujących Polaków na urlopie pozostaje w kontakcie ze swoją pracą, z szefem albo ze swoim zespołem. Głównie dlatego, że czują odpowiedzialność za zespół, projekty, wyniki, boją się zaległości po swoim powrocie, albo nie ma kto ich zastąpić, albo boją się, że osoba, która ich zastąpi, po prostu im wszystko popsuje. Więc najlepiej po prostu o tym nie myśleć. Wyłączyć się i korzystać z wolnego. A jak dzisiaj korzystacie z wolnego, możecie się chwalić na WhatsAppie Meloradia, odnośnik na meloradio.pl.

0: Four Strings we Freak Fight'cie. Take me away into the night. Tak właśnie podkręcamy tempo. A co, gdybyśmy was zabrali na przykład na Tomorrowland? Bo to już się dzieje. Tak było dosłownie wczoraj we Freak Fight'cie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z mną?
1: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Boże. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek to pierwsze osoby, które wsiądą do naszego melobusa i pojadą przeżywać tę przygodę życia razem z nami. Wy też możecie oczywiście z nami się wybrać. A dlaczego warto próbować? O tym właśnie mówiła Gosia.
2: Żeby spełnić swoje marzenie największe. Ja już wszystkim znajomym to przekazałam. Teraz to będziecie pewnie mieli taki spam jakichś rzeczy, więc sorry.
0: Spamujcie jak najwięcej. Meloradio.pl. Tam musicie pokazać nam, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, dlaczego akurat z tą osobą, a potem no, pakujecie walizki i razem z nami jedziecie do Boom w Belgii. Meloradio.pl, tam znajdziecie wszystkie niezbędne informacje. Galaxy, Kungs i Theophilus London, to już teraz na antenie Melo.

Medusa. To jest magnetik i faktycznie ma moc przyciągania, bo przyciągnął do siebie tłumy ludzi i dzięki temu jest w top 10 30 Meloradia. Ma tam swoje miejsce. Konkretnie miejsce 7. Może być lepiej, może być gorzej. To wszystko zależy tylko oczywiście od was i od waszych głosów, które dajecie na meloradio.

0: No i zobacz, mogłeś tu być z nami.
1: Słuchać sobie Melo, łapać dobry vibe, no i podkręcać tempo.
2: Może nawet dla ciebie rzuciłbym sucharem.
0: A ty nic, ciągle cię nie ma, no wolisz słuchać jakichś cmentów gdzie indziej.
2: A miałbyś takie piękne życie.
3: No dramat.
1: Dobra, masz jeszcze szansę. Włącz Melo i poczuj tą energię. Codziennie od poniedziałku do piątku, już od 6:30. Waldek,
2: Mar.

0: cały dzień. Autopromocja. Meloradio Mazury. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
2: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
3: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Twoje BMW ma więcej niż 4 lata. Za wami setki kilometrów i niejedna wspólna historia. Zadbaj o najlepszy serwis, by mogła trwać dalej. Skorzystaj z ofert w autoryzowanych serwisach BMW. Teraz wymiana hamulców minus 50% oraz wymiana oleju już za 599 zł z dwuletnim pakietem BMW Assistance w cenie. Profesjonalna obsługa, oryginalne części z gwarancją. BMW Service. Więcej niż myślisz, za mniej niż przypuszczasz.
8: Na siłkę do Extreme.
9: Na latę do Sis.
8: Po Wichajster do Refixa.
9: Po kardigan do Sinseya.
8: Po noże do Aldi.
9: Po ręczniki do Stelli.
8: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
9: I narożnik do salonu Umebluje.
8: Nieważne po co.
9: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
8: Zapraszamy.
10: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
11: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
12: Citroen.
13: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
14: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
15: A teraz w Lewiatanie mamy Pepsi oraz Pepsi Zero Cukru, 1,5 litra. Tylko 5,99 za sztukę przy zakupie dwóch. Pyszne lody Magnum na patyku, różne smaki w czekoladzie. Jedynie 5,99 z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan.
13: Doskonale, kupujemy.
15: Sposób na Twój dobry dzień?
14: Mamy to w Lewiatanie.
15: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
16: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
17: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
18: Barbara, kupiłem taniej!
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Haier. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2999 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.

To Girls in Love w Meloradiu, tak właśnie podkręcamy tempo i pewnie nie jedna dziewczyna zakochała się w pewnej ikonie kina. Ikonie, która teraz udaje się na zasłużony wypoczynek. Clint Eastwood, bo o nim mowa, spędził ponad 70 lat, tak licząc lekką ręką, w branży filmowej i teraz jego syn potwierdził, że po tych ciężkich dekadach pracy Clint Eastwood oficjalnie zakończył karierę aktorską i reżyserską i przechodzi na emeryturę w wieku 96 lat. I chociaż żyje i pracował w Ameryce, to stąd poczułem, jak ZUS się spocił, próbując mu wyliczyć miesięczną emeryturę. To na pewno nie będzie mała kwota.

0: na antenie Malo Radia to bryska i odbicie, tak właśnie podkręcamy tempo. A czy wam dzisiaj odbija w pracy, czy może obijacie się na wolnym? Jak spędzacie ten długi weekend? O tym możecie napisać albo opowiedzieć na WhatsAppie Malo Radia, odnośnik niezmiennie na meloradio.pl.
1: A już o 16 zagramy
0: Destiny, Alesso i Sasha. Ten numer punktualnie o 16, bo kiedy inni gadają, to my już gramy.
1: Meloradio Mazury.

0: Tak, zakupy nie tylko na Allegro. To karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
1: Stop, Kasia, ty wyglądasz obłędnie. Nowy look na lato?
2: Dzięki, i wcale nie wydałam fortuny. Zobacz, moja koszulka Reebok to jedyna 79,99, a spodenki Americano 129,99.
1: Mów szybko, gdzie byłaś?
2: W Worldbox, to ten nowy sklep ze światowymi markami. Adidas, Puma, Reebok, Beverly Hills, Polo Club, Nautica i wiele innych. I jaka świetna jakość.
1: A znajdę tam coś dla męża i dzieci?
2: Pewnie, Worldbox ma ofertę dla całej rodziny.
1: Jadę do Worldbox znaleźć coś modnego, zanim wszystko wykupisz.
3: W biznesie liczy się każda decyzja, ale są rzeczy, które nie wymagają kompromisów. BMW Serii 5 to biznesowa limuzyna, która łączy komfort długich podróży z dynamiką i precyzją prowadzenia BMW. Wybierz BMW Serii 5 już za 2000 zł netto miesięcznie lub w leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
4: Barbara, a wiesz, że twoja mamusia ma smartfon o dużej wartości?
5: No co ty, Marian, stary jest, czas go wymienić.
4: A no widzisz, bo teraz w Media Expert odkupują stare smartfony i dają bonusy na nowe. Dodatkowo można dostać nawet 2000 zł.
6: Program odkupu dostępny w sklepach stacjonarnych. Warunki otrzymania bonusu znajdują się w regulaminie dostępnym u sprzedawcy i na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
8: Chłynu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępne również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Chłynu.
9: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
10: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
11: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt. Po reklamie. Autopromocja. Już w lipcu zabierzemy Cię na Tomorrowland. Zagrają sami najlepsi: David Guetta, Calvin Harris, Hardwell, Miss Monique, Martin Garrix i wielu innych. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Autopromocja. Meloradio Mazury na 101,5, 96,4.

16 na zegarach, zaczynamy kolejną godzinę Freak Fightu, a w tej porozmawiamy o dymach na wybrzeżu, bo tam się dzieje, oj, dzieje się. I działo się też będzie w głośnikach Destiny, ale Sasha obiecane przed nami.

James Hype i Kelly Lee, More Than Friends w Meloradiu. Tak właśnie podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a teraz jedziemy nad morze i wsiadamy do autobusu. Nie byle jakiego, do autobusu 666. Taka linia powraca. Możecie pamiętać, że w 23 roku została zamknięta przez gdyński PKS. No i prywaciarz postanowił na tym skorzystać i linię 666 jadącą na Hel przywrócić. No i długo nie zajęło, żeby oburzył się jakiś przedstawiciel kościoła, konkretnie rzecznik archidiecezji gdańskiej, który powiedział, że skojarzenie z piekłem wyjątkowych walorów krajobrazowych Półwyspu Helskiego godzi w interesy wielu podmiotów. Nie wiem, na ile to jest prawda, bo nawet media zagraniczne pisały o powrocie tej kultowej linii, ale może ja się po prostu nie znam na biznesie. W końcu złote, a skromne, nie?

Young Leosia, BFF. Dzisiaj mamy 4 czerwca. To jest oczywiście Boże Ciało, ale dzisiaj w kalendarzu jest też Dzień Drukarza, więc porozmawiamy teraz o polskiej lidze, ponieważ będzie finał baraży o Betclic pierwszą ligę. Podbeskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Sandecją Nowy Sącz już 6 czerwca i mam nadzieję, że nikogo nie urażę, ale będę za Sandecją z jednego powodu, bo Górnik spadł z pierwszej ligi, a wiecie, ja to bym sobie obejrzał takie Podbeskidzie z Łęczną, nie? Polskie El Clasico. Będziemy trzymać kciuki oczywiście za obie ekipy.

Loco, loco, to Gordo i Rainier Zonwelt na antenie Melo Radia, a ten drugi pan będzie szalał w Polsce i to nie byle gdzie. Bo wystąpi na Sunrise Festival na Yellow Stage. Będzie można go zobaczyć 1 sierpnia i pan Rainier będzie w naprawdę doborowym towarzystwie, bo no bo nie tylko on na Sunrise Festival wystąpi. Będzie Axwell Ingrosso, Afrojack, Hardwell, Urzel, James Hype, Scooter, Sigala, długo by wymieniać. I wszystkich tych artystów możecie zobaczyć nie tylko

0: na stronie Sunrise Festival, ale też na żywo, na własne oczy. Słuchajcie, codziennie Meloradia, bo codziennie do wzięcia są bilety na Sunrise Festival.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradiu i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Marzą inwestycje w przyszłość, którą by było przygotowanie się do programu Milionerzy.
3: Te 200 w tym momencie daje ci Meloradio.
2: O, dziękuję.
1: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradiu. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My pracownicy Agaty, zwracamy się do stolarzy, żeby tak się nie martwili tym, że mamy takie szafy, które dają się dopasować we wnękę i doskonale można je skonfigurować.
5: Są jeszcze klienci, którzy na waszą szafę cierpliwie poczekają kilka miesięcy.
6: A tych, co chcą mieć szafę Adbox nawet kilka dni, zapraszamy do Agaty.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Do 40 rat 0% albo 50 zł rabatu od razu za każde wydane 500 zł. Tylko w Agacie, tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Wszystkie chipsy, chrupki i prażynki. 2 plus 1 gratis. Oraz ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów. 2 plus 1 gratis. A to oznacza 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Do tego wszystkie produkty Finish. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
10: Co masz?
11: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
10: Chipsy Lays? Dzięki.
11: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
10: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
11: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
12: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
13: Na tani weekend wybieram Aldi. Od piątku do soboty lody Grycan. Różne rodzaje. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Mieszaj dowolnie. A Dallmayr Classic Intense. Kawa mielona. 500 gramów. Teraz w promocji jedno opakowanie plus jedno gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
14: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
15: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
16: Barbara, kupiłem taniej!
17: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1199 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
18: No to jedziemy.
19: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
20: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
21: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
22: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na sport.tvp.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
0: Po reklamie. Autopromocja.
23: No, nareszcie można pogrillować. Karkówki, kiełbasy, szaszłyki, słońce, kolorowe napoje.

Crystal i Notion w Meloradiu, to jest The Days. Tak właśnie podkręcamy tempo i tak podkręciliśmy, że aż chmury sobie poszły i nad naszym studiem zaświeciło piękne słońce. Aż człowiek ma ochotę wyskoczyć sobie nad Wisłę na przykład. A gdziekolwiek byście nie planowali wyjść, czy to nad rzekę, czy może na działkę, czy po prostu spotkać się gdzieś ze znajomymi, Meloradio możecie zabrać ze sobą pod postacią aplikacji Meloradia, dostępna na wszystkie systemy, jakie tylko są. Dostępna jest za darmo, a to zawsze jest uczciwa cena. No i będziecie mogli ze sobą zabrać takie numery jak Beauty and a Beat. To dobrą robotę robi na wodzie. Udowodniliśmy to ostatnio z ekipą Meloradia.

0: Melo Radio.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: chce więcej. To Fuka i Liwka i Enklawa w Melo Radio. A jeżeli wy chcecie jeszcze więcej numerów, które podkręcą wam tempo, no to oczywiście Melo Radio dowiezie.
1: A już o 17:00 zagramy
0: Don't Want Your Love, Illenium i Ellie Goulding. Ten numer punktualnie o 17:00.

promoția. Ieți la Tomorrowland s Meloradiem, Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland i baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis.

0: Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: A, Barbara, wreszcie relaksik. Czas na promocję. Tańsze zakupy.
2: No wiadomo, Marian. Długi weekend mega okazji w Media Expert, nie? Bo w Media Expert taniej masz. Na siłkę do Extreme.
3: Na latę do Sis.
2: Po Wichajster do Refixa.
3: Po kardigan do Sinseja.
2: Po noże do Aldi.
3: Po ręczniki do Stelli.
2: Po kredyt do PKO Banku Polskiego.
3: I narożnik do salonu Umebluje.
2: Nieważne po co.
3: Ważne, że znajdziesz to w białych koszarach.
2: Zapraszamy. Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
4: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
5: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau. Teraz Ola cieszy się błotem. W sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak. Tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
6: Jedne okulary do czytania, drugie do komputera, trzecie do prowadzenia. Czas to uprościć. Przyjdź do Vision Express po okulary progresywne. Złap więcej ostrości w każdej odległości. Jedno rozwiązanie, a wiele korzyści. Teraz w Vision Express przy zakupie okularów soczewki progresywne aż do 50% taniej. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
1: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
2: Oszczędzam.
1: O, a ile?
2: 200 zł w apce Media Expert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
8: Kupuj szybciej, łatwiej i taniej. Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
7: Bo w Media Expert taniej masz.
0: O reklamie.

17 na zegarach, a plan na tę godzinę jest prosty. Nie spać, zwiedzać, słuchać Melo. A zwiedzać świat też troszkę będziemy w tej godzinie. Mikołaj, siemano.

Jennifer Lumix i Gabry Ponte we Freak Fighcie podkręcają tempo. Monster już za nami w Melo Radio. A teraz wybieramy się na wycieczkę do Stanów, a właściwie do Paryża Zachodu najwyraźniej, ponieważ Donald Trump opublikował na TikToku nagranie, w którym opowiada o tej klatce, właściwie arenie UFC, którą zbudował sobie przed Białym Domem i powiedział, że no w sumie to może tam zostanie, bo wiecie, to taka piękna budowla, i porównał ją do wieży Eiffla. I powiedział, że no wieża Eiffla też miała sobie postać tylko na chwilę, a została i wszyscy się cieszą. Więc tak się zastanawiam, co moglibyśmy sobie my wybudować pod naszym pałacem prezydenckim. No chyba jakiś stadion, nie?

0: Play Hard w Melo Radio. No i będziemy się mocno bawić na Tomorrowlandzie, na który oczywiście was zabieramy i to już dosłownie was zabieramy, bo tak właśnie było wczoraj we Freak Fightcie. Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
1: Nie możemy w to uwierzyć, bardzo się cieszymy.
0: Mamy pierwszą dwójkę słuchaczy, która wybierze się z nami na Tomorrowland. Wy też możecie oczywiście do tej ekipy dołączyć. Wystarczy, że udacie się na meloradio.pl i tam pokażecie, z kim chcecie jechać na Tomorrowland, napiszecie dlaczego, a potem czekajcie na telefon i być może też usłyszycie te magiczne słowa. Jedziecie na Tomorrowland.

Ale Farben i Renee Miller w Melo Radio. To jest Body Talk. A jeżeli wasze ciało krzyczy, że odczuwa zbyt dużo stresu, to być może winę tutaj ponosi dieta.

0: Autopromocja. Wieczorami idę w Melo
1: i zabieram was na najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej.
2: Już od 31 lipca będziemy razem bawić się na Sunrise Festival w Kołobrzegu. W tym tygodniu będę miał dla was wlotki na tę mega imprezę.
1: Słuchajcie po 18.
2: Ja idę w Melo, a wy
1: chodźcie ze mną.
2: Pychu, zapraszam.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

0: Kurczaczka wieprzowa bez kości, kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99, a do środy dwulitrowa Coca-Cola 6,99 przy zakupie dwóch. Limit 4 sztuki. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 8,99 w Delikatesach Centrum.
1: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David Gale.

0: chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Melo Radiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
0: Pół w dół w MediaMarkt. W zestawie taniej o 50% ceny najtańszego produktu, dobierając co najmniej jedną gwarancję plus do koszyka. Szczegóły w regulaminie i w sklepach. MediaMarkt.
2: Renault. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość. Ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Nawet do 1400 km zasięgu. Renault Captur Eco G z fabryczną instalacją LPG w cenie klasycznej wersji benzynowej. Już od 80 500 zł w finansowaniu Renault. Dostępny również w wersji Full Hybrid i tech samoładująca się hybryda. Szczegóły w salonach i na Renault.pl. Renault.
3: Zacznij sezon grillowy z Obi. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wszystkie grille i akcesoria grillowe odbierz aż 150 zł na karcie podarunkowej. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z Obi.
0: Po reklamie. Meloradio Mazury.

DJ Fresh i Rita Ora. To jest Hot Right Now w Melo Radio. Tak właśnie podkręcamy tempo, a jeżeli myślicie, że teraz jest odpowiedni moment na gorącą kawę, bo jeszcze zamierzacie sobie poimprezować dzisiaj wieczorem, to warto to przemyśleć, bo podobno kawa jest jednym z takich głównych czynników, które podnoszą nam poziom kortyzolu, czyli hormonu stresu. Generalnie wszystko, co smaczne, nas stresuje. Jedynym wyjątkiem są kwasy tłuszczowe omega-3, czyli jeżeli chcemy się odstresować, jemy łososia, sardynki, makrele, nasiony chia, orzechy włoskie. No tylko co to za życie?

0: Third Life i Sleepwalkers Are My Head, a w studiu już Olek.
1: Jestem.
0: Siemanko, jak tam ci mija długi weekend?
1: Jest fantastycznie, jest bardzo długi, ale to będzie też bardzo długi wieczór.
0: Oczywiście. Pocieszę cię tym, że nasi słuchacze też dzisiaj w pracy. O, przynajmniej no to część.
1: Dajcie znać, jakie zawody pracują.
0: O, to jest
1: dobre WhatsApp Meloradia, tam odnośnik do WhatsAppa znajdziecie, a po 18 będziemy to sprawdzać i po 18 idziemy w Melo, bo nie ma, że święto, nie ma to tam.
0: Oczywiście,
1: Melo zawsze
0: że
1: trzeba
0: to
1: iść.
0: Będzie Melo procesja. Już od 18.
2: A już o 18 zagramy.
1: Przejdziemy po wszystkich możliwych miastach. New Religion. A ja będę dzierżył krzyż tego, żeby wasze humory były dobre.
0: A to jest poważna rola, to życzę ci powodzenia.
1: Dziękuję.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Marshmello, Don Diablo i Tiesto. Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już jutro po 22. Tylko w Melo Radio. M to muzyka.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: No to jedziemy.
5: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
6: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry, komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca błoń śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica Farmaceutica S.p.A.

0: idę w Melo.
1: Jakie zawody dziś pracują? Oto kilka chwil temu zapytałem, no i dostałem odpowiedzi. Pracownicy stacji benzynowych się meldują. Dyspozytorzy w transporcie też. Damian na przykład jest za starami tramwaju, a Kuba?
2: Siemanko, siemanko, głodnych trzeba nakarmić. Gorące pozdrowienia od kierowcy w pizzerii w Boże Ciało.
1: No, ja też w pracy i wiecie, co jest w tym najlepsze? Nas nie obchodzi, jaka jest pogoda. Jak pada, to nawet lepiej. Tu wygrywamy. A ja nieważne, czy wy macie wolne, czy nie, gram dla was wszystkich. James Hype za moment będzie Disturbed, a zaczniemy od Bibi Rexy i jej New Religion. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w Melo.

Be Mine w Mela. To James Hype, który wystąpi w tym roku na Sunrise Festival. Jeszcze dziś będę miał dla was wlotki na to wydarzenie, ale wcześniej, bo już za moment, nasza zabawa. O czym myśli Pychu? Pychu, czyli ja, do zgarnięcia melomerczy, torba i pomadka z naszym logo. No i już wam daję podpowiedzi, żebyście mogli strzelać, o czym myślę. Jest to coś do jedzenia, game changer w ogóle na grillach, no i miła odskocznia od tłustej kiełby. Zaraz będzie można dzwonić, już sobie przyszykujcie numer telefonu 321 321 777. O czym myśli Pychu, to bawimy się za chwilę.

0: Hocus Pocus, Czary Mary, to Abracadabra, Lady Gaga w Meloradio, tak podkręcamy dla was tempo, a ja mam teraz dla was bardzo ważne pytanie.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, codziennie wieczorem o czymś myślę, a wy zgadujecie, co chodzi po mojej głowie. No i już możecie dzwonić i zgadywać. Podaję numer telefonu 321-321-777. Dzwonicie do mnie do studia, zazwyczaj totalnie za free. No a moje podpowiedzi dziś brzmią tak. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach. No i miła odskocznia od takiej właśnie tłustej kiełby na grillu. No to co, ja już widzę, że ktoś dzwoni, więc odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
2: Marcin.
0: No cześć Marcin, to pytasz o coś, czy już od razu strzelasz, o czym myśli Pychu?
2: Ja myślę, że będzie to pyszny bakłażanik na grillu.
0: Aj, nie tym razem.
2: Nie tym razem. Mogę jeszcze jedną podpowiedź?
0: Nie możesz już. Już musimy skończyć, muszę zadać od ostatniej osoby, więc czekam aż się zaświeci lampka, no i czekam aż ktoś z was spróbuje zgadnąć, o czym myśli Pychu. No ale tutaj był taki w miarę dobry trop, no bo chodzi mi też o coś takiego słodszego. No to odbieram telefon. Halo, cześć, jak masz na imię?
3: Cześć, Marta.
0: No cześć, Marta, to o czym myśli Pychu? Pytasz o coś, czy od razu strzelasz?
3: Pytam. Czy to jest rodzaj mięsa?
0: Nie, to jest coś totalnie dla wegetarian. Jeszcze ci podpowiem tak z dobroci serca, że tego się nie grilluje nawet na grillu. Tak chapiesz sobie taki trójkącik i jesz. To co, jakiś strzał musimy podać?
3: No nie wiem, myślę o serze albo, nie wiem, tofu?
0: Niestety, ani jedno, ani drugie, ale dzięki wielkie za to, że zadzwoniłaś. Runda druga za chwilę, no i ja podpowiem, że to coś ma w sobie pestki. Jest ich bardzo dużo. Można to pokroić albo na trójkąty, albo na jakieś takie kawałeczki kwadratowe. Runda druga za chwilę. O czym myśli Pychu? W tę zabawę cały czas gramy, a już teraz Iben i Hollow. Tak podkręcamy tempo na antenie Meloradia.
1: O czym myśli Pychu?

0: Fisher, i Towns and I to Favor w Melo Radio, jedno z naszych nowości na playliście. A moje pytanie wciąż jest aktualne.
1: O czym myśli Pychu?
0: No właśnie, o czym myśli Pychu? Bawimy się cały czas w naszą akcję. No i teraz jeszcze raz przypomnę wam moje podpowiedzi. Jest to coś do jedzenia, game changer totalny na grillach i miła odskocznia od tłustej kiełby. No i dałem też podpowiedzi, że ma to dużo pestek. No to czekam na wasze telefony. 321-321-777 to jest numer telefonu prosto do mnie, tutaj, do studia Meloradia. No to odbieram. Halo, jak masz na imię? Halo, czy się słyszymy?
2: Halo.
0: No
2: halo,
0: cześć, halo, tak? Jak masz na imię?
2: Dawid.
0: No i Dawid, ty jakieś grille będziesz uskuteczniał w ten długi weekend, czy nie bardzo?
2: W pracy na pewno.
0: Aj, no dobra, no to może sobie chociaż umilisz czas melomerczem. O czym myśli Pychu dzisiaj? Pytasz, czy strzelasz od razu?
2: Myślę, że strzelę, czy chodzi o owoc, to znaczy arbuza.
0: No lepszej odpowiedzi być nie mogło. Arbuz, oczywiście, że tak. No przyznasz, że jak już jesz grillem, to jak takiego arbuzika słodkiego sobie wpierniczysz, to dobrze jest, nie?
2: No prawda, prawda.
0: Dokładnie tak. No to słuchaj, w tym momencie merch o tym Meloradia leci do ciebie. Torba i pomadka, taki zestaw wysyłam.
2: Dobra, dzięki.
1: O czym myśli Pychu?
3: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.

0: Teraz z Leroy Merlin zmalujesz nowe wnętrze, bo farba biała Dulux Easy Care 9 litrów z 15% dolewką gratis jest już za 217 zł. I tak, nie przesłyszałeś się, 15% farby dostajesz gratis. Plamoodporna biała farba do ścian i sufitów Dulux już za 217 zł. No to pędzle w dłoń. Zapraszamy. Leroy Merlin. Z miłości do domu.
1: Mercedes-Benz zaprasza do bezpłatnej rejestracji w programie Service Select. Jeśli twój Mercedes ma ponad 5 lat, uzyskasz rabaty do 25% na wybrane usługi w autoryzowanych serwisach. A jeśli w ciągu ostatnich 6 miesięcy kupiłeś 5-letniego lub starszego Mercedesa, możesz skorzystać z diagnostyki wraz z wymianą oleju i filtra już od 499 zł brutto. Szczegóły na mercedes-benz.pl Service Select.
2: Wiadomo, że niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od środy do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej świeże udo lub podudzie kurczaka 7,99 za kilogram. A ręcznik kuchenny Queen Total Absorption 70 metrów 7,66 za każde opakowanie przy zakupie 3 opakowań. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
3: Te wakacje zróbmy tak. Espresso na śniadanie z widokiem na morze, orzeźwiająca przerwa o zachodzie słońca i romantyczna kolacja, a to wszystko gratis.
4: Nie, czekaj, jedziemy do Włoch?
3: Jeszcze lepiej. Płyniemy w rejs z Costa, żeby poczuć la bella vita.
4: Super! Kiedy płyniemy?
2: Wyrusz w rejs z Costa Cruises. Zarezerwuj swój kolejny rejs do 30 czerwca i skorzystaj ze specjalnych ofert. Dowiedz się więcej w biurach podróży lub na costacruises.eu. Costa.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Od 30 lat kierowcy w Polsce stawiają na perfekcję Lexusa. Zachwyca ich też jakość naszego serwisu. Gratulujemy doskonałego wyboru i zapraszamy do świętowania. Teraz hybrydowy Lexus LBX ze średnim zużyciem paliwa od 4,4 litra na 100 km według WLTP dostępny jest od 136 100 zł. Ta i inne jubileuszowe propozycje czekają w naszych salonach. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
7: Po reklamie.

Florida to Good Feeling. Tak podkręcamy tempo. 17 minut do 19, a całkiem niedawno bawiliśmy się na koncercie Florajdy w Warszawie. To jak sobie przeskrolujecie nasze sociale, na pewno jeszcze zobaczycie. 17 minut do 19 na zegarach, a właśnie w tym momencie Maja Chwalińska walczy o finał Rolanda Garrosa. To oczywiście tenis. No jak dobrze wiemy, nasze panie polskie w tenis potrafią. Iga Świątek, teraz Maja Chwalińska. Słuchajcie, ja się na tym nie znam, szczerze wam powiem, ale z tego co czytam na wszystkich sportowych forach, to chyba idzie dobrze. No to mocno trzymamy kciuki, no i miejmy nadzieję, że ten dzień skończy się dla naszego polskiego tenisa tak, że Iga Świątek troszeczkę będzie musiała się podzielić tym mianem najlepszej, chociaż na chwilę. Robin Schulz i Barbs, Better Times, to jedna z nowości na antenie Meloradia. Też ten numer zasługuje na złoty medal.

0: Heroes, We Could Be Thales of Meloradio, które tak dobre i mocne dźwięki da nam też na Tomorrowlandzie. Chcemy was zabrać do Belgii, do miejscowości Boom. Zapewniamy między innymi przejazd partybusem, no i wiele, wiele innych fajnych rzeczy. Szczegóły znajdziecie na meloradio.pl, a już za chwilę wybije 19.
1: A już o 19 zagramy
0: Tame Impala i Jenny Dracula. To wszystko w remiksie od Boys Noise. Tym kawałkiem rozpoczniemy 19 na antenie Melo.

Wyprzedaż w salonach Empik wystartowała. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com do 70% rabatu na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.

0: 2115 Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
1: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
2: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki. Tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
3: O reklamie. Sponsorem programu jest Erste Bank Polska. Idę w Melo.
4: No i mamy 19, nie ma, że długi weekend. My idziemy w Melo cały czas. No i wam to udowodnię w tej godzinie, bo zagram naprawdę fajnie. Kygo, Kality, Griffin, Save My Love. To mam dla was za kilka chwil. Będzie Rihanna i Calvin Harris z nieśmiertelnym hitem We Found Love, a zaczyna Tame Impala oraz Jenny. To Dracula w remiksie. Tupychu, siemano.
3: Melo Radio. Idę w Melo.

sen. Choć nie wiem jak sam trzymać dystans, powoli hamuje we mnie puls. Parę ran zadanych w piska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na

0: Avicii, Rita Ora, to Lonely Together. Tak podkręcamy tempo, to jest Meloradio, 19.19 na zegarach. Mamy długi weekend, a żeby móc zaszaleć, no to trzeba mieć też za co, prawda? I tu z pomocą przychodzi Meloradio.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No i to jest ten moment, kiedy wybrałem numer telefonu do Magdaleny, która zgłosiła się na meloradio.pl, no i ma szalony plan na to, jak wydać 200 zł. Czekamy 5 sygnałów, no dłużej nie mogę, więc Magda, teraz jest ten moment, żebyś sięgnęła po telefon i żebyś go odebrała, bo dzwoni Meloradio. Halo?
2: Halo?
0: No cześć, czy Magda masz na imię?
2: Tak.
0: No siemano, to Pychu, Meloradio. Zgłaszałaś się na naszej stronie meloradio.pl. Powiedz, na co byś wydała 200 zł?
2: No, spontaniczny wyjazd nieznany.
0: Okej, czyli macie jakiś taki szerszy plan na ten długi weekend? Co, gdzieś będziecie rzucać lotkami? Gdzie polecicie?
2: Tak.
0: Okej, a mowa tylko o Polsce, o zagranicy, czy jak to wygląda?
2: Na razie tylko o Polsce. Poczekamy, aż będzie cieplej, to wtedy na wakacje, jak będą urlopy.
0: A, dobra, czyli resztę tego długiego weekendu chcecie tak troszkę spontanicznie, no i hajs by się na przykład na paliwo przydał, nie?
2: No, pewnie by się przydał.
0: A ten dźwięk oznacza, że 200 zł w tym momencie lecą do ciebie. Magda, na paliwo, na imprezy, na co tylko chcesz. Spontan jest najlepszy, więc my oczywiście w takich akcjach pomagamy.
2: Jej, dzięki wam wielkie.
0: No właśnie, Magda, i mam nadzieję, że nieważne gdzie pójdziesz, nieważne gdzie pojedziesz, zawsze tam będzie Meloradio. Jak nie w radiu, to w aplikacji. Zawsze jak będziemy obok, to będzie lepiej.
1: Szybka kasa od Meloradio.

0: I Can't Wait to Bob Sinclair i Kajsa w Melo Radio. Jedna z naszych nowości, 28 minut po 19, a teraz nazwisko, które przez najbliższe dni będziemy odmieniać na wszystkie możliwe sposoby i przypadki. Chwalińska, Maja Chwalińska, to finalistka Rolanda Garrosa. No naprawdę niesamowity mecz w wykonaniu tej dziewczyny w półfinale już za nami. Przed chwilą się skończył, no i niech ten paryski sen trwa. Finał już w sobotę. Nasi polscy piłkarze, moglibyście się uszyć, jak to się robi.
1: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, gościmy dziś znanego psychologa mebli.
2: Meble kuchenne Kubik, z uwagi na to, że wpasowują się nawet w najtrudniejsze wnętrza, są uważane za układne, bezkonfliktowe i spolegliwe.
1: To dobre cechy charakteru.
2: Raczej konstrukcji wewnętrznej.
3: A teraz, kupując w Agacie meble kuchenne Kubik pod wymiar, otrzymasz wow! Zwrot VAT! Tak! Zwrot VAT na kartę podarunkową. Zyskaj aż do 2000 zł. Tylko do 6 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Jedź na tu Morulat z Meloradiem. Zagrają sami najlepsi. David

0: dlaczego chcesz pojechać i baw się w boom w Belgii. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem.
1: Sponsorem konkursu jest BMW Polska. BMW. Oficjalny partner Tomorrowland.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
5: Potrzebujesz auta dostawczego do firmy? Wybierz sprawdzone rozwiązania. Citroen od ponad 100 lat wspiera profesjonalistów w codziennej pracy. Teraz kupując auto dostawcze Citroena otrzymasz ubezpieczenie już od 0,5%, dodatkową ochronę ProCare do 4 lat lub 200 tysięcy kilometrów, promocyjny leasing. Citroen C3, Berlingo, Jumpy lub Jumper. Wybór jest po Twojej stronie. Dopasuj model do swoich potrzeb i ruszaj po więcej zleceń.
6: Citroen.
7: Codziennie jest czas na lody, czy jesteś gotowy?
8: To soboty z kartą Moja Biedronka. Lody familijne Big Milk 900 ml, wybrane smaki, tylko 9,99 za opakowanie. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Asortyment i jego dostępność może się różnić w zależności od sklepu. Biedronka.
9: Wielu próbuje, ale doświadczenia, które daje Ci pewność, nie da się skopiować. Poznaj Seata Arone i Seata Ibize w nowych, ekscytujących wydaniach. Wybierz europejską jakość, która nie wymaga tłumaczenia. Seat Arona już od 79 900 zł oraz Seat Ibiza od 69 900 zł. Za Chiny lepszych nie znajdziesz. Nie czekaj i odwiedź najbliższy salon Seata.
0: Po reklamie.

ale klasyk. Komodo, to Mauro Picotto w Melo Radio. 18 minut do 20 na zegarach, a cała Polska żyje w tym momencie Paryżem. No przypomnijmy sobie najgorętszego dziś newsa sprzed kilku chwil. Maja Chwalińska w finale Rolanda Garrosa może dołączyć do Igi Świątek, no i być kolejną Polką, która podniesie to wielkoszlemowe trofeum. No ale nawet jeśli się nie uda wygrać, no to wyczytałem, że Maja za samo uczestnictwo w finale przytuli prawie 1,5 miliona euro. No jakby co, to spokojnie, będzie czym ocierać łzy. Ale oczywiście trzymamy kciuki za zwycięstwo. Cascade i Meet Again, ta nowość na playce Meloradia.

0: The Beat to Justin Bieber i Nicki Minaj. Numer, który wrócił do nas po tym, jak Justin wystąpił na Coachella, a wy możecie zobaczyć, jak naprawdę dziesiątki fantastycznych DJ-ów występują na Tomorrowlandzie. Chcemy was tam zabrać do Belgii, do miejscowości Boom, tylko musicie dać nam znać, że wy też chcecie razem z nami tam być. Meloradio.pl, tam wysyłacie zdjęcia lub filmy z waszą ekipą, no i przekonujecie nas, że to właśnie wy powinniście się z nami tam wybrać na Tomorrowland właśnie. Meloradio.pl, tam znajdziecie więcej szczegółów, a za chwilę wybije 20.
1: A już o 20:00 zagramy.
0: Ilenium Eli Goulding, Don't Want Your Love. Ten numer na antenie Meloradia punktualnie o 20:00 się pojawi. No i po 20:00 będę miał też dużo innych sztosów.

0: autopromocja. Są słowa, które w każdym języku brzmią tak samo. Słowa, które znaczą tylko jedno. Impreza! I ja was właśnie na takie weekendowe tyryty zapraszam. W soboty i niedzielę od 10:00. Weekendowe Melo, pokaz strzała.
1: Kiedy potrzebujesz więcej energii,

0: Odpowiedź liczy się zwinność i precyzja. Poprzestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację.
2: O.
5: A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
6: Mistrzostwa świata w piłce nożnej. Największe widowisko roku. Gwiazdy i emocje na najwyższym poziomie. Na ekranie, w aplikacji i na Sport TVP.pl. Od 11 czerwca oglądaj wszystkie mecze mundialu tylko w Telewizji Polskiej.
7: To ostatni dzwonek. Zmień marzenia w wakacyjną przygodę. 14T5 dostępny od ręki już za 57 950 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0%. 14T napędzany potrzebami rodziny.
8: Nowa Sól nadciąga weekend, którego nie można przegapić. Melo Lato w ramach Święta Solan już 12 i 13 czerwca przy Alei Wolności. Modelki, bletka, kubańczyk, blacha 2115, Reto i inni. Poczuj wakacyjny vibe w sercu miasta. Na koncert zaprasza prezydent miasta Nowej Soli Beata Kulczycka.
9: O reklamie. Melo Radio Mazury na 101,5, 96,5.

0: idę w melo.
1: Na zgrach już punktualnie 20. W tej godzinie ktoś z was dostanie wlotki na Sunrise Festival. A wcześniej gram Dub Dogs i How Does It Feel, to na pewno będzie. Holy Molly i Shatter Friend też się pojawi. A zaczynamy od duetu Illenium i Ellie Goulding. Tupychu, siemano.
0: Melo Radio. Idę w melo. Two ships in the night.

0: Jak ten numer się zaczyna, to od razu banan na twarzy się pojawia. Jakoś tak rozweselać potrafi ten kawałek. Only Charles i Keep Sports w Melo Radio. 13 minut po 20.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: Ile mamy wejściówek na Sunrise Festival? Bardzo dużo, bo to naprawdę bardzo duża i bardzo mocna impreza. 6 gorących scen, masa DJ-ów, tych najlepszych na świecie. O Taxwella Ingrosa, po Afrojacka, Jamesa Hype'a, Olivera Heldensa, Sonego Fodera, kogo tylko chcecie. No i zabawa nawet do białego rana, tak żeby móc oglądać piękne wschody słońca w Kołobrzegu. To mogą być wasze wakacje. Mam podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival. Wtedy wystąpią m.in. Afrojack Hardwell, czy właśnie Oliver Heldens. A żeby takie zaproszenie zgarnąć, to nagrywajcie głosówki na WhatsAppie Meloradia. Na kogo z line-upu z tego dnia czekacie najbardziej, no i dlaczego? Najlepszą odpowiedź nagrodzę podwójną wejściówką, a odnośnik do naszego WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ale ja wam lubię odkurzać takie stare hiciory, no i przypominać w Melo Radio Velvet i Chemistry w Melo, 20:26 na zgarach.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i będzie też dużo wspominania na Sunrise Festival, no bo między innymi czeka w History of Sunrise Festival. Ja mam dla was wlotki na ostatni dzień tej imprezy, no i zapytałem, na kogo najbardziej czekacie. No to Madzia, dawaj.
2: Hejka, hejka. W Sunrise, no na kogo można czekać najbardziej? Na duet DJ Chris, Matys, klasyk ponad wszystko. Od tego się zaczęło i na to zawsze najbardziej czekamy.
0: Madzia, no to już nie musisz czekać, już możesz wybierać outfity, to co tam ubierzesz, no bo w tym momencie dostajesz podwójną wlotkę na ostatni dzień Sunrise Festival, a jeżeli wam się nie udało, to spokojnie. Już jutro po 21:00 odpalamy Sunrise on Air. Specjalny program poświęcony Sunrise Festival. Będzie dużo zaproszeń.
1: Sunrise Festival z Melo Radiem.
0: No i też dużo muzy prosto z Kołobrzegu od artystów, którzy tam wystąpią. A teraz wystąpią na naszej antenie Bibi Rexa i David Guetta. To

Disco, Jela Henderson, to React w Meloradiu. Tak podkręcamy dla was tempo, 18 minut do 21. To dlatego właśnie tak często zmieniamy pracę. Właśnie mam przed oczami badania, które mówią, że prawie połowa Polaków po swoich wakacjach szuka nowej pracy. Urlop zmienia ludzi, no bo to dopiero na dłuższym wolnym zdajemy sobie sprawę, jak bardzo praca nas obciąża, przebodźcowuje. No a podobno co u co dziesiątego z nas taki urlop powoduje, że w ogóle chcemy zmienić swoje życie zawodowe o 180 stopni na zupełnie coś innego, dlatego tych nowych zajęć szukamy. No to już wiem, dlaczego jak idziemy na urlop, to nasi szefowie ciągle powtarzają: no to odpoczywaj, nie myśl o tej pracy za dużo.

posiedzę mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem.

0: No i dobiegamy już prawie do godziny 21. Shanghai King of the Jungle w Melo, a wy możecie też zostać królami. Królami życia, no bo mamy dla was te propozycje nie do odrzucenia. Chcemy zabrać was na Tomorrowland. I to totalnie za free. Wystarczy, że wejdziecie na meloradio.pl, pokażecie nam zdjęcie albo filmik waszej ekipy. No i przekonacie nas, że to właśnie wy powinniście razem z nami do Belgii się wybrać. Mamy dla was przejazd partybusem. Mamy dużo innych atrakcji. Meloradio.pl, tam to wszystko znajdziecie. Tam też możecie się zgłosić. Zachęcam bardzo mocno.
1: A już o 21:00 zagramy
0: Dive into the Ocean będzie. Alok Z by Portugal The Man, to taka ekipa przejmie stery na sam początek 21:00 w Meloradio.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
3: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Telikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk. Miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
2: Money, money, money!
3: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
2: Wygrałam w Cherry Money!
3: Cherry Money?
2: Nowy

0: zwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. Jak mistrzowski wybór, to Allegro. Rozegraj to po swojemu. Zobacz najlepszą reprezentację produktów w każdej kategorii. Od elektroniki przez sport, aż po supermarket. Ustrzel najlepsze oferty w niskich cenach. Jak tak, to Allegro.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Idę. Idę w Melo.
2: No to co, rozkręcamy dalej ten długi weekend. 21 na zgarach, w tej godzinie pogadamy sobie o tym, co właśnie w ten długi weekend będzie można obejrzeć. Ula Karciarek wpadnie do studia, no i nasza ekspertka da nam znać, co fajnego sobie warto wrzucić, a ja wam wrzucam do playlisty same smakowite kąski. Milki, David Guetta, Just The Way You Are, ten numer na pewno się pojawi, Magic System i Magic In The Air. Takiego klasyka też mam w zanadrzu, a zaczynają Alok Z by Portugal The Man, to Dive Into The Ocean. Tu Pychu, siemano, fajnie, że jesteście.
1: Melo Radio. Idę w Melo.

0: Adita, Ktale Farben i René Miller w Meloradiu, a jak czwartek, jak zaczął się długi weekend, no to zmieniamy lekko klimat. Ta muzyczka oznacza jedno. Ula Harciarek już weszła do studia. Siemanko.
1: Jestem, tak.
0: No właśnie, długi weekend trwa.
1: Słuchajcie, tak. Ja mam dobry plan na długi weekend, czyli dużo śmiechu. Lubisz się śmiać? Lubisz. No kto
0: oczywiście.
1: Nie lubi? No oczywiście, że tak. No to słuchajcie, na początek polecam wam serial Rezydencja. Akcja toczy się w Białym Domu, gdzie dochodzi do morderstwa.
0: To faktycznie do pośmiania się, Ula, muszę
1: ale
0: ci powiedzieć.
1: Ale spokojnie. Śledztwo prowadzi ekscentryczna detektyw Cordelia. No i naprawdę jest dużo humoru. No i ważne pytanie, kto zabił?
0: To dawaj, skoro to już było tak absurdalne, to dawaj coś jeszcze mocniej.
1: Jeszcze mocniej to serial Co robimy w ukryciu. To taki mokument, czyli produkcja stylizowana na film dokumentalny. Całość opowiada o wampirach, które próbują odnaleźć się we współczesnym świecie. No i powiem, średnio im to wychodzi. Naprawdę polecam.
0: Słuchaj, no to skoro już mamy taki absurdalny czwartek, że mamy już tak naprawdę długi weekend, no to powiedz coś jeszcze w takim absurdalnym klimacie. Pośmiejmy się wszyscy.
1: No to zapraszam do kina.
0: O.
1: Słuchajcie, bo wchodzi nowa część serii Straszny Film. To jak ktoś nie wie, to parodia znanych horrorów. W tej części po latach wracają twarze znane z poprzednich filmów i przyznam, że ja czekam.
0: Okej, okay, no to my też czekamy, ale plus taki długi weekend pójścia do kina jest na przykład, że jest klimatyzacja, nie? Można się rozłożyć na fotelu.
1: Tak, tak, dobry pomysł.
0: A potem na grilla, zdecydowanie. Dzięki, Ula.
1: Dzięki.
0: Jan Klaosia i Jonatan, Noc Aniołów, to już teraz.

0: Nie żałuję. To Smolasty i Doda w Melo, a wy też nie żałujcie, że nie zgłosiliście się na meloradio.pl, no bo ciągle można to zrobić, żeby razem z nami wybrać się na Tomorrowland. Mamy dla was naprawdę full zestaw, łącznie z dojazdem partybusem do Belgii, do miejscowości Boom. Na line-up to jest tak szeroki, że aż nie wiem od kogo zacząć wymieniać. Calvin Harris, David Guetta czy Martin Garrix, to jest dopiero początek. Jeśli chcecie się tam pojawić, no to wbijajcie na naszą stronę, no i przekonajcie nas, że to właśnie wy powinniście z nami polecieć do Belgii. Wrzućcie też zdjęcie lub film z waszą ekipą. Tak zrobili Gosia i Olek w tym tygodniu.
1: Gosia, Olek, jedziecie na Tomorrowland razem z Melo!
2: Nie możemy w to uwierzyć. Bardzo się cieszymy. Ale fajnie.
0: Gosia i Olek lecą z nami na Tomorrowland. Wy możecie też to przeżyć i być następni. Wbijajcie na meloradio.pl, a teraz na naszą playlistę wbijają topiki Becky G. To nowość. Sorry, papi.

Meduza Yonri Kamamile w Melo Radio. 13,5 minuty do 22 nam zostało. Macie problem z zasypianiem? No jeśli tak, no to właśnie czytam, że mądre głowy w tym temacie mają dla nas rzeczy, które mogą nam pomóc, no bo przez długi weekend trochę ten system spania może nam zwariować, a część z was i nas, umówmy się, pewnie jutro musi wrócić do pracy. No więc, żeby zasnąć jak supeł, to trzeba po pierwsze zjeść kolację nie później niż 2 godziny przed zaśnięciem. No i dalej, zrobić sobie gorący prysznic, odłożyć telefon i nie patrzeć w ekrany, no i dać sobie trochę chłodku do sypialni. To podobno ma nam pomóc, no ale ja myślę, że jest jeszcze skuteczniejszy. Jedyny w swoim rodzaju pomysł, żeby zasnąć szybko. Wystarczy sobie uświadomić, o której jutro zadzwoni budzik, jak bardzo będzie głośny.

Gość na Playce Meloradia to Shimza i Fire Fire. Tak, gramy jeszcze przed 22, ta już za kilka chwil wybije na wszystkich zegarach w całej Polsce. Prawdziwy ogień, prawdziwy fire może być wtedy, kiedy wybierzecie się z nami na Sunrise Festival. Już tego lata w Kołobrzegu zagrają. Line-up jest tak ogromny, że nie wiem, od kogo zacząć. James Hype, będzie Rainier Zunewelt, będzie Sony Fodera, będzie Axel Ingrosso. Wy też możecie się tam pojawić. Mamy dla was wlotki na antenie Meloradia. Słuchajcie programu Idę w Melo między 18 a 22, a jutro to już szczególnie. Słuchajcie po 21 Sunrise On Air, specjalnego programu poświęconemu właśnie temu festiwalowi. Będzie dużo muzy prosto z Kołobrzegu, no i będą wlotki na Sunrise Festival.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Card Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

0: A bez kości kilogram 9,99 przy zakupach za 69 zł z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 21,99. A okocin 5 plus 5 za 5 groszy z Delikartą. Limit 20 sztuk, miksuj dowolnie. W delikatesach centrum.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od środy do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka. O reklamie.

obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka dziura.

0: Melo Radio Mazury.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

96.4 albo 89.4 FM. Autopromocja. Jedź na Tomorrowland z Meloradiem. Cyril, Armin van Buuren, Lost Frequencies, David Guetta i mnóstwo innych najlepszych DJ-ów. Wbijaj na meloradio.pl, pokaż z kim i dlaczego chcesz pojechać na Tomorrowland. I baw się w boom w Belgii. Dojazd gratis. Przeżyj Tomorrowland z Meloradiem. Rano.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup dwa z Kaufland Kart Extra, dwa najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od środy do soboty z kuponem Lidl Plus wszystkie piwa w butelkach, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.

życia ta psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Do tego młoda dzisiaj, zajmę się tobą.

0: A może radio bez speed dating? Sprawdź, żebyś potem znowu nie mówiła: lato mija, ja niczyja. Konrad Straczek, zapraszam.
1: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Od środy nowa oferta. Od środy w Kauflandzie piwo Perła 2,99 za butelkę. Tak, piwo Perła 2,99 za butelkę. A wszystkie czteropaki piwa w puszkach kup 2 z Kaufland Card Extra, 2 najtańsze gratis, 8 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: No to jedziemy.
2: Tato, dziś ja prowadzę. Jedź prosto, w prawo. Jesteśmy w salonie Cherry.
3: Od 1 do 15 czerwca odwiedź salony Cherry i świętuj Family Days z okazji Dnia Dziecka. Poznaj rodzinne SUVy Tiggo i odbierz ofertę specjalną. Cherry. Komfort jazdy dla całej rodziny. Zapraszamy do salonu Cherry z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
1: Po reklamie. Meloradio Mazury. Słuchaj nas do 1,5, 96,4 albo 89,4 FM.

Osadzona na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.